kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chodź.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Reklama. Piątek w Magii Szafy. Odzież używana tylko 5 zł za sztukę oraz minus 10% na cały asortyment na odzież outletową. Wybieraj, przymierzaj i znajdź coś dla siebie. Magia Szafy, Łomża, Rejmonta 1A. A już w sobotę nowa dostawa. Szukaj perełek modowych również w pozostałe dni.
1: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
2: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Prowadzisz gospodarstwo rolne i chcesz je rozwinąć? Właśnie ruszyło rekordowe dofinansowanie. Nawet 400 tysięcy złotych na termomodernizację budynków, fotowoltaikę i magazyny energii. Firma Promień Energii kompleksowo zajmie się pozyskaniem dotacji i realizacją inwestycji. Wnioski tylko do 3 listopada lub do wyczerpania środków. Sprawdź, czy się kwalifikujesz na promienenergii.pl lub zadzwoń 530 944 444. Jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
5: I po reklamie.

światło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Reklama.
1: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
2: Piątek w Magii Szafy. Odzież używana tylko 5 zł za sztukę oraz minus 10% na cały asortyment na odzież outletową. Wybieraj, przymierzaj i znajdź coś dla siebie. Magia Szafy, Łomża, Rejmonta 1A. A już w sobotę nowa dostawa. Szukaj perełek modowych również w pozostałe dni.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 9329.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Początek tygodnia w Łomży malował się nam raczej w szarych kolorach. Było też chłodno i deszczowo, ale prognozy potwierdzają, że im bliżej weekendu, tym będzie dużo ładniej w Łomży. Póki co najładniej zapowiada się piątek. Wtedy praktycznie bezchmurne niebo, no i 13 stopni. Ale nocami temperatura będzie mocno spadać.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Jest szósta, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Areszt dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na Donalda Tuska. Mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe 2 miesiące. Śledczy podejrzewają, że planował także atak na wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Grozi mu do 15 lat więzienia. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie w obecności notariusza. Prezydent przez kilka tygodni nie wyznaczył terminu uroczystości. Politycy PiS mówią o zamachu stanu, a marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiada normalne funkcjonowanie Trybunału. W Sejmie te wydarzenia śledził nasz reporter Michał Rawa.
6: Maciej Berek z Sejmu udał się do Kancelarii Prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
7: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki.
6: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału. Z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
5: Jeże intensywnie szukają miejsca na zimę. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym domem. Dlatego przed porządkami w ogrodzie sprawdźmy, czy nie mieszka tam kolczasty lokator. Uważajmy też na jeże na drogach, szczególnie po zmroku.
8: SK Łomża News.
4: Aga Zakrzewska. Sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe czy zagrożenia pożarowe. To wszystko było tematem spotkania władz miasta ze służbami i dyrektorami miejskich placówek oświatowych. Omówiono też zasady ewakuacji i reagowania na zagrożenia. Zaplanowano również szkolenia praktyczne, m.in. z obsługi gaśnic czy właśnie ewakuacji. Miasto chce nagrodzić kolejnych społeczników i wyjątkowe inicjatywy. Są 3 kategorie. Łomżyński Społecznik Roku, Społecznik Roku do lat 20 i Łomżyńska Inicjatywa Roku.
9: Termin zgłoszeń upływa 30 października. Wszystkie pytania można kierować do Urzędu Miejskiego w Łomży.
4: Mówił Łukasz Czech z ratusza.
10: Jankes.
11: Kama.
10: I Wiktor.
11: W Radiu RTSK.
12: Jest czwartek, 6 rano. A Wiktor ma taką minę, jakby chciał powiedzieć coś bardzo ważnego, no?
13: Nie,
12: naprawdę, wiesz co, jak ty coś powiesz, nie myślałeś, żeby zostać profesjonalnym ziewaczem, przepraszam?
13: Wydaje mi się, że przy radiu mogą być jeszcze lepsi, ziewaj łowie.
12: Naprawdę?
13: I sprawdźmy to, wystartujmy plebiscyt na najciekawszy, najdziwniejszy poranny ziew.
12: No mówiłeś! Cztery, 402, 302.
13: Ziewajcie też do Messengera.

0: Weźmy się popłaczę, naprawdę.
1: Szanowni Państwo, wystartował poranny plebiscyt na najciekawszy ziew antenowy.
0: Z góry przepraszamy, bo będziemy zarażać, ale miejmy nadzieję, że to będzie pozytywne zarażanie. No to sprawdzamy eskowego messengera, kto tam ziewa?
2: Dzień dobry. Ja startuję w konkursie na najlepszy ziew. Dzień dobry, witam. Miłego dzionka.
1: Miłego, miłego. Na razie takie... No takie mocne 4 na 10 bym dał. No, to...
0: 4 centymetrów rozwarcia, mówisz o tym, tak?
3: Monika teraz.
1: Monika fajna. Fajna, taka, jak taka Fiona. Ale w tej wersji zmienionej, tej dobrej, tak?
0: Co więcej, jakby zamiast Monika powiedział, że był to Marek, to też byłoby fajnie.
1: To jest Monika, dziewczyna ziewownika.
0: Dzień dobry. Oh, wow.
2: Miłego dnia.
1: Marek mi się podoba. Marek ma coś w sobie z takiego rannego zwierzęcia z lasu.
0: Wiktor!

0: Kiedyś widziałam koncert pana Timbalanda, który przyjechał i śpiewał bodajże chyba z Pussycat Dolls i robił
1: To jest bardzo ważna rola.
0: Przez całą piosenkę.
1: Najważniejsze
2: Ładnie. Poranne prasowanie.
1: Jadziula przyszła, więc my też robimy dzień dobry.
0: Od tego, że Jadzia ma dzisiaj imieniny, bo dzisiaj jest Jadwigi, więc byś po prostu wyjął te kwiaty, na które się umawialiśmy, że przyniesiesz, bo to w końcu
1: herbatę
0: mężczyzna musi dawać.
1: Herbatka dla ciebie.
2: Ja nie wiem, czy to taka czysta herbatka.
1: Możemy pić z jednego kubka z okazji twoich imienin.
0: Nie ryzykuj.
1: Słuchaj, jest news telewizyjny, bo okazuje się, że znamy już nową, kolejną uczestniczkę wspaniałego show, które wszyscy dla guilty pleasure potem oglądamy, czyli Królowa Przetrwania. Wiesz, kto dołączył tym razem?
2: Nie.
1: Paula Tumala. Wiesz, kto to jest?
2: Absolutnie nie wiem.
0: Ona ubijała masło w teledysku Donatana z Olą Ciupą.
1: To są takie czasy,
0: że ubijały.
2: To już wiem.
1: Znaną osobą takie zostajesz mleczarki. Po ubijaniu mleka u Donatana. To jest wyznacznik bycia znanym. No i są też wcześniejsze uczestniczki, które na pewno kojarzysz, prawda?
0: Danuta Martyniuk, Mariola Bojarska-Ferenc.
1: I uwaga, sama synowa Justyny Steczkowskiej. To też jest wyznacznik bycia znanym. Kim jesteś? Jestem synową Justyny Steczkowskiej.
0: Co ty na to, Jadziu? No.
2: To wstawałyby ze mną w środku nocy przez miesiąc, żeby wszystkie piętra w radiu poogarnąć. To wtedy by były prawdziwe królowe przetrwania.
3: No. Poranne prasowanie.
1: No.
2: A nie do telewizji.
1: Czekam, aż kogoś wezmą do jakiegoś programu i będzie znany z tego, że pomaga Jadzi w radiu.
2: Zapraszam.

0: 6.30 już prawie to jest SK. Zerkam sobie w newsy do Pauli i taka refleksja mnie naszła. Mm-hmm. W życiu, jak gdzieś ci dadzą, to w innym miejscu muszą ci zabrać. Słuchaj, mm-hmm. benzyna dzisiaj jest tańsza, mm-hmm. ale za to diesel droższy.
1: To nie ma znaczenia, jeżeli SK tankuje do pełna. Dzisiaj po 8 będziemy to robić, więc zapraszamy wszystkie szczegóły na sk.pl. SK.

0: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
1: Reklama. Love Dentistry Clinic świadczy usługi z zakresu odbudowy uzębienia z wykorzystaniem implantów. Oferta obejmuje również stomatologię estetyczną, ortodoncję oraz stomatologię dziecięcą. Leczenie poprzedza pełna diagnostyka oraz przygotowanie indywidualnego planu leczenia. W wybranych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie procesu odbudowy pełnego uzębienia na implantach w ciągu jednego dnia. Love Dentistry Clinic, ulica Pana Tadeusza 6, Łomża. www.lovedentistry.clinic.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
2: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Łomża.
5: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
6: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama. Dlaczego masz tyle okularów?
8: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
7: A nie możesz mieć jednych?
8: To tak można?
7: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
8: Pewnie kosztują fortunę.
7: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
8: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Łomża, ulica Kazańska 6, Dmowskiego 1A. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Jeszcze o poranku lepiej mieć przy sobie parasol. Później, jak obiecują prognozy, raczej już nie będzie potrzebne. Mamy teraz około 7 stopni w Łomży, ale później będzie tylko parę stopni więcej. Kolejne dni to bardzo podobna pogoda, ale w piątek w nocy temperatura może spaść do zera.
10: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Kanada wstrzymuje zakup amerykańskich śmigłowców Black Hawk. Decyzja zapadła tuż przed rozpoczęciem negocjacji handlowych ze Stanami Zjednoczonymi. To kolejny sygnał napięć między oboma krajami, zarówno w relacjach handlowych, jak i politycznych. Benzyna tańsza, ale za to droższy diesel. Dziś litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 7 zł i 1 grosz, a za litr oleju napędowego zapłacimy nie więcej niż 8 zł i 5 groszy.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
15: SK Sport News.
13: Niesamowity powrót Realu Madryt. Królewscy przegrywali z Romą 1-3, ale w 7 minut strzelili 3 gole i wygrali spotkanie. PSG z kolei pokonało Manchester City 4-2, a Aston Villa rozbiła Fenerbahce 6-0. Industria Kielce przegrywa w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Kielczanie ulegli na wyjeździe Magdeburgowi 27-30. Dla niemieckiej drużyny to 4. zwycięstwo z rzędu, a dla Industrii 2. porażka.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
16: Jankes,
17: Kama
18: i Wiktor.
19: Radio SK.
7: Hej, hej, tu poranny klub profesjonalnego Ziewajły. Witamy na antenie Radia SK.
8: No, ale wszystkie osoby, które nie potrzebują taśmy profesjonalnej, też są mile widziane.
9: Najdziwniejsze ziewnięcie? Jodle, jodle i...
7: Bąbel, nie śpi, gliny za nami jadą.
20: wszystko się zaczęło od tego, że Wiktor chciał coś mądrego powiedzieć i mu się ziewnęło. W związku z tym pytamy i zapraszamy. Eskowy Messenger czeka na wasze ziewanie. Co więcej, jest szansa, że wyziewacie sobie nagrodę.

0: Taflo nagrała właśnie kawałek o plebiscycie ziewania, bo talking body, czyli mówiące ciało, słuchajcie, to jest ziewanie. Bo to, że my nauczyliśmy się mówić od rodziców i gadamy po polsku czy po angielsku, to jest jedno. Ale nasze ciało zawsze mówi w uniwersalnym języku.
1: Ja się boję, że na koniec miesiąca wystawisz fakturę za te lekcje języka angielskiego.
0: Dziękuję, to były poranne zajęcia, a teraz kolejne od Kamili.
1: No właśnie, w szkołach już nie można tego kupić, bo przecież w szkolnych sklepikach można tylko same zdrowe rzeczy kupować, ale producent chipsów, i to tych konkretnych chipsów, takich, gdzie trzeba rękę wsadzić do tuby, żeby je wyjąć.
0: Ale mnie wkurza to opakowanie zawsze. Jak zostają ostatnie, to potem po łokieć uwalony.
1: A wiesz, że wystarczy przekręcić tubę i wysypać? Taki tylko szalony pomysł.
0: To spróbuję następnym razem.
1: W każdym razie, ten producent chipsów, co trzeba ręką do tuby sięgnąć.
0: Do czego?
1: Do tuby.
0: Okej. Tak.
1: Wybrańca.
0: No.
1: Którego, nie śmiejmy się już teraz, prochy spoczną w ich puszce urnie.
0: Ale dziwny pomysł na promocję.
1: No. Taki świat, panie.
0: Mam pomysł, co bym napisał w zgłoszeniu konkursowym, tak żeby zwrócili na mnie uwagę.
1: No dawaj.
0: Wybierzcie mnie, bo w życiu nic nie wygrałem.
2: Autopromocja.
3: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na esk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Eska. Sądy i Kościela.
4: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marvin. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marvin. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: To będzie ostatnia reklama. Łazienka, o której marzysz, teraz w lepszej cenie. Już 16 i 17 października dni marki Excellent w salonie łazienek Comax w Łomży. Z tej okazji aż 20% rabatu na produkty marki Excellent. Planujesz remont? Urządzasz nowy dom? Odwiedź nasz salon, znajdź inspirację i wybierz wyposażenie dopasowane do swoich potrzeb. Nasi doradcy pomogą Ci stworzyć wymarzoną łazienkę. Zapisz datę 16 i 17 października. Comax w Łomży, ulica Spokojna 190A. Zapraszamy!
11: I po reklamie.
12: Eska.

0: Kama, to chyba do ciebie ten tytuł i to zawodzenie. Go ahead now, go, go, śpiewaj, go, go, go!
1: Happy birthday to you!
2: Śpiewajcie!
3: Budzi w urodziny!
0: Dzisiaj wszyscy w klubie profesjonalnego gwizdajły. Marcin, chcesz dołączyć? Ziewnij sobie na początek.
4: No i od razu. Mózg dotleniony, człowiek dotleniony, a przy okazji sprawdzone uzębienie. Brawo, Marcin! Marcinku, ale faktycznie dzisiaj twoje wielkie święto, czyli urodziny. I co z okazji urodzin postanowiłeś zrobić?
5: Postanowiłem wziąć wolne i świetnie się bawić w domu razem z rodziną.
4: Dodajmy również, że jak zadzwoniliśmy do Marcina, że tam dwójka dzieci w tle płakała.
0: Czy to się nie wyklucza? Czy ty niestety wziąłeś wolne od pracy, ale jesteś w drugiej pracy, czyli prywatna niańka?
5: Nie. Myślę, że to wszystko jakoś da radę połączyć i zobaczyć ich uśmiech z rana, to jest też takie święto.
4: Fajnie. Super, Marcin, to mam nadzieję, że tego uśmiechu dzisiaj będzie jak najwięcej u was. Z tego co wiemy, to ty lubisz poza pracą zajmować się ogrodnikiem, więc pytanie, czy trawnik już jest przestrzeżony przed zimą?
5: Jest, ale pewnie jeszcze raz go zaatakuję.
0: Pytanie mam również od kolegi z ostatniego rzędu. Czy u ciebie w ogrodzie wszystkie rośliny, jakie hodujesz, są legalne na terenie Unii Europejskiej?
5: Tak, oczywiście.
0: Dziękuję za odpowiedź.
4: Nie spodziewałam się zupełnie innej. Dobrze, to my w takim razie wręczamy ci stówkę urodzinową.
0: Zielone
4: leci do ciebie. No i Marcinku, czego ci życzyć?
5: Zdrówka i spełnienia marzeń.
0: No właśnie, zdrówka i jak mówiła moja babka, jeszcze raz pieniędzy.

0: W kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
1: Reklama.
2: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
4: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Tanio Weekend Wald. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 18, 47, 12.
16: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
16: To ja też chcę. 24, 39.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Jeszcze teraz warto mieć parasol, później będzie można o nim zapomnieć. No i później możemy liczyć na większe przejaśnienia. Teraz na termometrach łączy mocna siódemka, a w dzień będzie do 12 stopni. Czyli w zasadzie to samo co w ostatnich dniach i kolejne mają wyglądać bardzo podobnie.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Zbliża się siódma, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Polityczny spór o Trybunał Konstytucyjny. Maciej Berek złożył ślubowanie sędziowskie w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Rząd mówi o przywracaniu praworządności, a

0: o zamachu stanu.
1: I zdaniem premiera wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Donald Tusk zapowiedział też, że jego rząd będzie przywracał ład prawny i konstytucyjny dostępnymi państwu metodami. Padły też gorzkie słowa pod adresem prezydenta.
2: Odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Zawiesza sam siebie, abdykuje.
1: Z kolei działania rządzących krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówi o siłowym ataku na Trybunał Konstytucyjny.
0: Informował nasz reporter Michał Skolimowski. To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie kilka tygodni temu. Morze wyrzuciło jego szczątki na brzeg. Znalazł je przypadkowy spacerowicz. Służby sprawdziły miejsce i wykluczyły zagrożenie chemiczne, radiologiczne oraz obecność materiałów wybuchowych. Nowi lokatorzy w Zoo Borsef Wódzkiem do ogrodu przyjechały trzy gerezy angolańskie. To dopiero drugie zoo w Polsce, w którym można zobaczyć ten gatunek. Małpki już podbiły serca zwiedzających.
3: Ciekawa, no ładna.
4: Te akurat mi się najbardziej podobają z tych wszystkich. Mają inny jakby kolor, wyróżniają się jakby ze środowiska.
0: Małpki nie mają jeszcze imion, a zoo wkrótce ogłosi konkurs na ich wybór.
5: Eska Łomża.
6: Aga Zakrzewska, Naryw, Jelonek czy Kurpianka. Tak będą nazywać się pociągi PKP Intercity, które już w przyszłym roku będą kursować na trasie Łomża-Warszawa. A to połączenie zyskamy za niecałe 8 miesięcy.
7: Zaplanowano 6 par pociągów dziennie. Nowe pociągi otrzymają nazwy nawiązujące do historii i regionu. Lutosławski, Królowa Bona, Jelonek, Raginis, Kurpianka i Naryw.
6: Mówił Mateusz Godowski z PKP Intercity. 67-letni kierowca został zatrzymany przez łomżyńską drogówkę na ulicy Poznańskiej. Niby za prędkość, ale okazało się, że miał cofnięte prawo jazdy. Teraz grozi mu grzywna i kolejny zakaz prowadzenia.
8: Jankes. Kama i Wiktor.
9: W Radiu SK.
10: Czwartek, 7 rano.
11: Wstawać czy nie wstawać? Oto jest pytanie.
12: No, wstawać. Za momencik u nas nasza zabawa 7 wygrywa. I tutaj mamy pytanie do ciebie, Wiktor. Jaki jest PIN do twojej karty kredytowej?
13: 7426.
12: Dziękuję.
14: Gdzie masz portfel? Drugie pytanie.

0: Za dobry czwartek oczywiście. We pray, 7 minut po 7. Dzień dobry, Eska.
1: Dzień dobry, dzień dobry. I od razu, wiadomo, nic nie podnosi ciśnienia, lepiej jak jakaś dobra aferka.
0: Dawaj, dawaj, lubię takie, szczególnie jeżeli ona jest z Polski.
1: Mamy aferkę z Tarnowa.
0: To jest tam na dole i po prawej.
1: Mianowicie, policjanci zatrzymali w Tarnowie rowerzystę, który jechał po zmroku bez wymaganego oświetlenia.
0: Niech zgadnę. No. A dodatkowo był na rauszu.
1: Tak troszeczkę. Wyczuli od niego woń alkoholu. No i no cóż, no. Zatrzymali pana rowerzystę. Ten okazał legitymację poselską, więc odstąpili od kontroli. No.
0: Tu jest ten twist. Legitymacja poselska. Czyli najważniejszym wyposażeniem roweru jest nie tylko to światełko z przodu, ale też legitymacja posła.

0: Musimy jeszcze poczekać, aż się z 7.13, bo 13 jest pechowa, zrobi 14. Bo jak będzie 13,
1: to już.
0: O, dobra, można.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: To dzwońcie 664-402-302. Prosimy o to, żebyście trzymali telefon przy uchu. Do zdobycia mamy nasze nagrody SK-owe, czyli butelkę, skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story z Andziax. No i co? No i kto pierwszy, ten lepszy. No.
0: I pamiętajcie, musimy się zmieścić w 2 minuty, a najważniejsza jest dobra jakość połączenia.
1: Dzień dobry.
0: Przyjmujemy tylko tych z drogimi telefonami.
1: Dzień dobry, jak masz na imię?
3: Ryszard?
1: A, no właśnie, chyba tak.
4: Telefon przy uchu, kochana.
0: Arysia?
3: Ja samochodem.
1: No ja rozumiem, że samochodem, ale cię nie słyszymy. Odbieramy dalej następny telefon. Dzień dobry, halo, halo.
3: Dzień dobry.
1: O, no, tu się dobrze słyszymy. No. A ty jak masz na imię?
3: Dorota.
1: Bardzo dobrze. Dorotko, kochana, 2 minuty dla ciebie.
2: Zabawa rozpoczęta.
0: Pierwsze określenie pejoratywne to jakie?
3: Nie. Negatywne.
0: Dobrze.
3: Wiemy,
1: niepochlebne, uwłaczające, obraźliwe. Wiktor... A nie,
0: i nie to... ma to nic wspólnego z raperem Peją.
2: Drugie.
1: Co ma skrzydła, ale nie jest ptakiem?
3: Samolot.
0: Dobrze.
1: Bardzo dobrze.
0: A trzecie. To jest ptakiem, ale może być też w nosie. No. Nie koza?
1: Gil!
3: No nie! O matko, faktycznie. No,
0: może być.
1: Dorotko, trzymaj się, pięknego dnia ci życzymy i jak najmniej ptaków w nosie.
3: Miłego dnia.
1: Odbieramy dalej telefony, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Kto po
0: czwarte
1: drugiej?
5: Radek.
0: Radku, co aktualnie jest dłuższe, noce czy dnie?
5: Noce.
1: Niestety. Wiktor sprawdził 13 godzin nocy i tylko 10 godzin dnia. A co się działo, jak Pinokio kłamał? Nie wiem, dlaczego tak to powiedział.
5: Nos rósł.
0: Szóste. Czego na koniec historii nie miał Jurand ze Spychowa?
4: No, czego?
0: Czego nie miał? Czegoś mu brakowało. Czegoś bardzo ważnego.
1: Życia!
0: To też!
5: Życia.
1: Karty kredytowej, mieszkania!
0: Ale przede wszystkim nie miał oczu,
1: ojej,
0: bo mu wydubali mu oczy.
1: Ojej, weź przestań!
4: To ci krzyżamy.
1: Nie spoileruj!
4: 20 sekund.
1: Nie spoileruj książki.
0: Szybko.
1: Odbieramy ostatni telefon i ostatnie pytanie. Dzień dobry.
5: Witam, witam.
1: Słuchaj, wczoraj w Milionerach padło pytanie, w wyniku czego można nabawić się efelidów. Od słońca czy od wody morskiej?
0: Patrz w górę, patrz w górę, patrz w górę.
5: Od słońca.
1: Dobrze. I widzisz, w Milionerach mógłbyś zdobyć 500 000 złotych za to pytanie.
0: A u nas wygrałeś
1: zdobywasz
0: skarpety. Wow.
1: I do tego butelkę i październikowe wydanie magazynu SK Story z wywiadem z Andziax.
5: Super, dzięki.
0: To jeszcze należy się wytłumaczenie dla wszystkich, którzy lubią bawić się w naukowców i być mądralami, że efelidy to tak naprawdę piegi.
2: Siódma wygrywa.

0: Kiedyś jedną modelkę zapytano, co to jest CBA i odpowiedziała: Centralne Biuro Śledcze.
1: A to przecież aferalne.
0: Dokładnie. No. I o CBA, i o pukaniu CBA, i o tym, że nie jest wcale śledcze, tylko aferalne, będzie mówiła Paulina u nas w newsach za chwilę.
1: Chyba się nadaje na Miss Świata.

0: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
7: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt.

0: 10% taniej. 4,99 za 100 gramów.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej. O,
3: pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Dzień ma być nieco przyjemniejszy. W drugiej połowie dnia mamy obietnicę większych przejaśnień, ale temperatura będzie w zasadzie taka sama jak w poprzednich dniach. Dziś mamy mieć maksymalnie 12, jutro ma być podobnie, w weekend też. No i kolejny tydzień rozpocznie się taką samą aurą.
6: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Minęła 7.30. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Pożar statku handlowego na Morzu Czarnym. Do zdarzenia doszło na rumuńskich wodach terytorialnych. Na razie nie wiadomo, czy jednostka została trafiona dronem. To kolejny taki incydent w tym miesiącu. U wybrzeży państw NATO uszkodzonych zostało już 5 statków handlowych. Zginęło lub zaginęło 23 marynarzy. Agenci CBA w siedzibie PZPN zażądali dokumentacji dotyczącej umowy z firmą Publicon Sport, która od 2023 roku obsługiwała umowy sponsorskie związku. Jak podaje Onet, firma otrzymywała 150 tysięcy złotych miesięcznego ryczałtu i wysokie prowizje.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
11: SK Sport News.
9: Polskie kluby wracają do gry w Lidze Europy. Lech Poznań zmierzy się z Bayerem Leverkusen. Początek meczu o 18.45. Vinicius Junior zawieszony na 4 mecze. To kara za pociągnięcie rywala za włosy w spotkaniu z Villarrealem. Brazylijczyk opuści m.in. El Clasico z Barceloną zaplanowane na 25 października.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
12: Kama i Wiktor.
13: Widzisz, ciebie Vinicius już to by w życiu nie pociągnął za włosy. I wcale nie chodzi mi o to, że po prostu nie bierzesz udziału w El Clasico.
14: A wiesz, że jest taka teoria, że Vinicius Junior to już nie jest on od paru miesięcy i gra jego sobowtóry, a prawdziwy Vinicius leży sobie i odpoczywa na rajskiej wyspie?
13: Obejrzałabym ten serial.
14: Na szczęście Justin Bieber jest oryginalny i Nicki Minaj też.

0: Biuro Śledcze CSI Kamila wystartowało. Zrobiliśmy jej mindfucka tym juniorem Winiszjuszem.
1: Ale muszę przyznać, że w końcu znalazłam w piłce nożnej coś, co mnie interesuje. Okazuje się, że Winiszjusz Junior może mieć sobowtóra. Oglądam zdjęcia, no i faktycznie panowie wyglądają jak co najmniej dalecy kuzyni swoi.
0: Ale jest trochę takich gwiazd w showbiznesie, które albo przeszły takie metamorfozy, operacje plastyczne, że się człowiek zastanawia, czy go podmienili, czy nie. No bo to, że Władimir Putin może mieć swoich sobowtórów, to jest jedno. To, że inni przywódcy się posługują też swoimi podróbkami, to jest jedno. Ale na przykład Megan Fox, kojarzysz ostatnio?
1: Kojarzę.
0: Oglądaliśmy w internecie.
1: Oglądaliśmy.
0: Wyglądała, a teraz wygląda troszkę inaczej.
1: No, jakby ci tu powiedzieć, lata lecą!
0: A wy macie jakieś przykłady kogoś, kto tak was zaskoczył, że się zastanawiacie, czy to nie sobowtór?
2: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
3: Reklama.
4: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: W Netto dbamy o to, aby nic, co dobre, nie zostało wyrzucone. Dlatego przekazujemy nadwyżki żywności Caritas oraz bankom żywności. Dołącz do nas, nie wyrzucaj jedzenia. Podczas zakupów w Netto skorzystaj z akcji Nie marnuje i zyskuje. Szukaj produktów z żółtą naklejką. To żywność z bliskim terminem przydatności, ale wciąż dobra i w niższej cenie. Pamiętaj, nie marnuje i zyskuje. Więcej na netto.pl.
6: Dlaczego masz tyle okularów?
7: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
6: A nie możesz mieć jednych?
7: To tak można?
6: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
7: Pewnie kosztują fortunę.
6: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
7: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Łomża, ulica Kazańska 6, Dmowskiego 1A. To jest wróg medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys spółka ZOO.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Prowadzisz gospodarstwo rolne i chcesz je rozwinąć? Właśnie ruszyło rekordowe dofinansowanie. Nawet 400 tysięcy złotych na termomodernizację budynków, fotowoltaikę i magazyny energii. Firma Promień Energii kompleksowo zajmie się pozyskaniem dotacji i realizacją inwestycji. Wnioski tylko do 3 listopada lub do wyczerpania środków. Sprawdź, czy się kwalifikujesz na promienenergii.pl lub zadzwoń 530 944 444. Jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
10: I po reklamie.

0: 13 minut do 8 zostało, takie podejrzenia mam, bo Kamil Nosel nie ma włosów. Ale gdyby miał, to mógłby być jak Ed Sheeran rudy.
1: Wredota nasza. Ale będzie teraz dzwonił w sprawie tematu, który bliski jest bardzo mojemu sercu. Ostatnio popsuła mi się suszarka elektryczna w domu, popsuła mi się zmywarka, czekam aż popsuje mi się również pralka.
0: I ta słuchaczka będzie tak wkurzona, że być może odda ci ten sprzęt.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Tak, słucham.
4: Czy ja do pani Klaudii idziemy się zadzwonił?
3: Tak, słucham.
4: Może wiecie co, transport po tej stronie. Telefonuję, proszę pani, bo nie wiem, czy tam dzisiaj do pani dzwonili. W sprawie tej lodówki, zmywarki, proszę pani. I tam chyba coś jeszcze mam, nie wiem, co tam jest.
3: No, AGD całe.
4: No. Do pani, tak?
3: No, do pani.
4: Dobra. Powiedz mi pani, bo tak przeliczyłem deputat, jeśli chodzi o paliwo. Gdzie ja mogę, proszę pani, to odstawić, bo mi zabraknie do pani jeszcze 9 kilometrów, żebym mógł, proszę pani, później wrócić.
3: Proszę pana, proszę mi zawieźć to pod dom i mnie nie zdenerwować.
4: Proszę pani, ja nie dojadę, bo inaczej jakbym miał dojechać do pani, to bym nie wrócił do bazy. I tu jest ten problem. Więc wolę te 8 kilometrów, proszę pani, gdzieś zostawić, żeby móc wrócić.
3: Ale no to pana pracodawca powinien panu zatankować samochód, no co pan chce ze mnie
4: robić? Pani, ja pani powiem, on mi zatankuje pojutrze na tyle, żeby mógł do pani dojechać. No a ja mam załadunek pani już dzisiaj na pacę.
3: No i co? I pan mi wystawi cały sprzęt AGD na środku drogi, 9 kilometrów do domu i co ja z tym zrobię, jeżeli ja zamówiłam transport pod drzwi?
4: Chwila! Niech mi wskaże pani miejsce, gdzie to mogę zostawić, gdzie jest na przykład, nie wiem, Zadaszenie, bądź też inny lokal.
3: No to Zadaszenie jedyne, do jakiego ja mam dostęp, proszę pana, to jest na adres, gdzie ja zamawiałam całe AGD.
4: Dobra, jeszcze raz, bo pani mnie nie rozumie.
3: Nie, no ja rozumiem, jeszcze raz mi pan powie o tym, że panu brakuje 9 kilometrów, to pana przetrącę, jak pana zobaczę.
4: Zróbmy inaczej, proszę pani. Tam widzę, że jest przystanek autobusowy.
3: Nie ma, to jest nowiny, panie, to są nowiny, chyba panu szalam. Niech sobie pan sprawdzi, ile to jest.
4: Tu bym mógł, proszę pani, zostawić.
3: To w takim razie zrobimy tak, że ja się z panem rozłączę, zadzwonię sobie i ustalę z nimi, gdzie...
4: I co, i pani będzie na mnie skarżyć teraz, tak? Jak ja próbuję się z panią dogadać?
3: Puszcza taki, że co ja mam się nie poskarżyć?
4: Pani, to niech to pani zrobi, Edycie.
5: Klaudia, zostałaś wkręcona w Radiu SK. Jesteś wspaniała, co rańko.
3: Masakra.
5: Kocham cię bardzo i Kamila też.
3: Masakra.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Łącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24,39.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
14: We must fight together.
13: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: 12 stopni maksymalnie pojawi się dziś na naszych termometrach. Na razie mamy około 8 stopni. Dziś nasze miasto to chmury, ale też słońce, którego ma być więcej w drugiej połowie dnia. Ale przed nami zimna nocka. Temperatura spadnie do 2 na plusie, a w piątek w nocy może być 0.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 8, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. Wołodymyr Zełenski mówi dość i kończy wstrzymywanie uderzeń w rosyjską energetykę. To po problemach z amerykańskimi danymi wywiadowczymi i zakłóceniach Starlinka. W tym czasie Rosja nasiliła ataki na Ukrainę, a według Zełenskiego w ostatnim tygodniu zginęło ponad 100 cywilów. Większe bezpieczeństwo w szkołach. MEN przygotowało nowe wytyczne na wypadek pojawienia się w placówce osoby z niebezpieczeństwem.

0: przedmiotem. Materiały trafiły już do wszystkich szkół w kraju. Resort zapowiada też możliwość sprawdzania zawartości uczniowskich plecaków, o czym więcej Mateusz Gołębiewski.
1: Zmiany są reakcją na ostatnie ataki w polskich szkołach. MEN chce, by nauczyciele mogli szybciej reagować, gdy pojawi się podejrzenie, że uczeń ma przy sobie niebezpieczny przedmiot. Jednym z rozważanych rozwiązań jest sprawdzanie zawartości tornistrów.
2: Za kilka dni ministerstwo pokaże gotowe przepisy. Też nie chodzi nam o to, by w szkołach wprowadzić taką grozę, że oto każdego dnia przeszukiwane są plecaki, ale nauczyciel musi mieć taką możliwość.
1: Mówi Barbara Nowacka. Ministra podkreśliła również, że codzienne bezpieczeństwo zależy także od nauczycieli i rodziców.
0: Ekologiczna szkoła w Dąbrowie Górniczej. W podstawówce numer 26 do spłukiwania toalet wykorzystuje się deszczówkę.
3: Rynny są tak podpięte, że woda, która spływa z dachu, jest odprowadzana do tych zbiorników. Sylwia Dębska, dyrektor szkoły. Tam działają pompy, które z kolei tłoczą wodę. No i przy spłukiwaniu jest wykorzystywana do spłucza.
0: Szkoła ma też panele fotowoltaiczne i magazyn energii.
4: SK Łomża News.
5: Marta Żabłowska. Ulice Ostejki i Żabia w Rajgrodzie, niedaleko Łomży, gotowe. Są tam nowe chodniki, oświetlenia czy przejścia dla pieszych. Ciepła odzież, bielizna, środki higieny, śpiwory, koce czy termosy. To dla najbardziej potrzebujących z Łomży. Zbiórka ruszy 19 października w łomżeńskiej jadłodzielni.
6: Potrzebujemy dla naszych tutaj potrzebujących, którzy przychodzą, odzież ciepłą, tak przede wszystkim. Staramy się zapewnić ciepłe kurtki, rękawiczki, szaliki, swetry. Jeżeli ktoś chciałby, nie wiem, czy zasponsorować, czy dołączyć do akcji, to mówimy też o butach, tak? Tylko że buty to już wtedy indywidualnie.
5: Mówił koordynator Krzysztof Boniecki.
7: Jankes!
8: Gama!
7: Gama!
8: I Wiktor!
7: Wiktor!
9: W Radiu SK!
10: Tum, tum, tum, tum!
11: No dzień dobry, witamy się z wami. Jutro jest już piątek, więc powiedziałabym, że nawet jeśli jest w tym momencie źle, to będzie dobrze.
12: A dzisiaj podążamy śladami afery
13: Sorry, Wiktor, nie ma czasu!
11: Powtarzaj za mną, sobowtór.
12: Sobowtórurowej. Afera sobowtórurowa.
14: Kochane Radio SK, ja codziennie praktycznie widzę jakiegoś sobowtóra. Wstaję z rana, patrzę w lustro w łazience i tam ja czy nie ja, jakiś taki ktoś podobny, ale chyba nie ja, kurczę. Może jakiś sobowtór właśnie. Pozdrawiam.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: nasze muzyczne alter ego, Dawid Kwiatkowski i Margaret.
1: Dawid ma lepsze włosy niż ty.
0: I ona też mówi, że chodź, coś ci opowiem i tak samo ty teraz tak chyba coś mi opowiesz.
1: Tak, opowiem informację, którą z kolei wczoraj mi opowiedział Wiktor.
0: Mianowicie, jak to wraca jak bumerang.
1: Połowa Polaków uważa, że alerty RCB przychodzą za często. Na pewno kojarzycie, to są te takie alerty na telefon, które przychodzą w różnych tematach.
0: Ja dostałem, że wiatr wieje.
1: No właśnie, że wiatr wieje, że szczepionka na lisy, no ale są też takie województwa, które dostają niestety trochę poważniejsze informacje. No i tak się akurat składa, że ta wschodnia połowa Polski
0: to ta
1: jest niezadowolona, że przychodzą za często.
0: I właśnie dlatego ten operator tego systemu kliknął w to lubuskie ostatnio, żeby te nastroje się wyrównały.

0: Jakiś czas temu wjechał program CPN, ceny paliw niżej, i ceny spadły tylko po to, żeby teraz znowu rosnąć.
1: SK tankuje do pełna.
2: No i czego nie rozumiesz? Miało być taniej, było taniej, jest drożej, to już było drobnym drukiem. Ale u nas tak naprawdę nie ma znaczenia, po ile są ceny paliw, ponieważ SK zawsze tankuje do pełna.
0: Tak jest. Kto nie skorzystał z tego programu, może skorzystać z Eski, bo zapełnimy wam bak za nasze pieniądze radiowe.
2: No i z nami jest Patrycja. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Patrycja, ty to niezły numer jesteś. Jaką ty akcję wymyśliłaś?
3: Moja siostra organizuje szwagrowi urodziny 30. No i jedziemy do Zakopanego. A z racji takiej, że jesteśmy ze Szczecina, no to pomyślałam, że ją odciążę.
0: I z racji tego, że samo Zakopane to jest chyba jedno z najdroższych miejsc w tym kraju.
3: Zdecydowanie.
2: No ale z tego, co wiemy, Michał, czyli szwagier, po pierwsze ma zostać przez was porwany, zakryte oczy. Dopiero na miejscu ma bidula się otworzyć i dowiedzieć, gdzie jest. Ale po drugie, czy to jest prawda, że on nigdy nie był w Zakopanem?
3: Nigdy nie był w Zakopanem, dlatego ten pomysł.
0: Ale przeżyjesz, jest kulturowy.
2: Ojej. Dobrze, no to ja myślę sobie, że dołóżmy się do tej całej fantastycznej akcji. Eska tankuje do pełna, tak żeby Michałowi starczyło na przynajmniej jedno zdjęcie z misiem.
0: I podobno jeszcze starczy wam na jajecznicę i herbatę. Tam jest taka najdroższa restauracja, najdroższa śniadaniownia podobna w całym kraju, że to tylko na tyle starcza.
3: Może tak być.
2: Życzymy w takim razie wam fantastycznej zabawy i pamiętajcie, żeby po tankowaniu nie prowadzić auta.
4: Patrzyłem na ciebie przez szyby, pukałem do ciebie przez szkło.

0: Wystarczy spojrzeć przez okno, przynajmniej za to nasze radiowe, no i Alejandro, Alejandro, Alejandro.
1: Z naciskiem na Handro, a właściwie Handra, z jakiegoś powodu. Państwo tego nie widzą, bo to jest radio, ale po mojej lewicy siedzi nasz wydawca, po mojej prawicy siedzi Wiktor i kiedy panowie mówią, to ja normalnie jak na meczu tenisowym. Lewo, brawo, lewo, brawo.
2: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
0: I właśnie o Polkach grających w Wuhan w kolejnym turnieju. Za chwilę w newsach.

0: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
1: Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: Start i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Love Dentistry Clinic świadczy usługi z zakresu odbudowy uzębienia z wykorzystaniem implantów. Oferta obejmuje również stomatologię estetyczną, ortodoncję oraz stomatologię dziecięcą. Leczenie poprzedza pełna diagnostyka oraz przygotowanie indywidualnego planu leczenia. W wybranych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie procesu odbudowy pełnego uzębienia na implantach w ciągu jednego dnia. Love Dentistry Clinic, ulica Pana Tadeusza 6, Łomża. www.lovedentistry.clinic.
3: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o

0: 40 studni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 studni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: To będzie ostatnia reklama. Łazienka, o której marzysz, teraz w lepszej cenie. Już 16 i 17 października dni marki Excellent w salonie łazienek Comax w Łomży. Z tej okazji aż 20% rabatu na produkty marki Excellent. Planujesz remont? Urządzasz nowy dom? Odwiedź nasz salon, znajdź inspirację i wybierz wyposażenie dopasowane do swoich potrzeb. Nasi doradcy pomogą Ci stworzyć wymarzoną łazienkę. Zapisz datę 16 i 17 października. Comax w Łomży, ulica Spokojna 190A. Zapraszamy!
2: I po reklamie.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Jeszcze gdzieś do południa parasole mogą się przydać. Później ma się przejaśnić i prognozy obiecują nam dłuższe chwile ze słońcem. Na termometrach mamy teraz około 9 stopni, a dzisiejszy maks dla Łomży to 12 kreska. I przed nami zimna nocka. Temperatura może spaść do 2 na plusie.
3: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Tragiczny wypadek w Białymstoku. Rano na przejściu dla pieszych samochód osobowy śmiertelnie potrącił dwie starsze kobiety. Na miejscu pracują służby. Ponad 15 miliardów złotych, tyle pieniędzy w zeszłym roku wydali turyści w Krakowie. To prawie 3 razy więcej w porównaniu z 2016 rokiem, mówi Katarzyna Gądek z Urzędu Miasta.
7: Patrzymy się też na tego turystę jakościowego, który przyniesie nam mniej kłopotów, a więcej zysków.
6: W zeszłym roku Kraków odwiedziło blisko 9 milionów turystów, w tym blisko 1 700 tysięcy z zagranicy. Polki walczą w turnieju w Wuhan. Maja Chwalińska gra o ćwierćfinał z Amerykanką Iwą Jowicz. Z kolei Iga Świątek wystąpi w 1/8 finału. Jej rywalką będzie Ashlyn Kruger, a mecz rozpocznie się nie wcześniej niż przed 13.
8: Jankes, Kama i Wiktor.
9: W Radiu SK.
10: Buongiorno, chciałoby się powiedzieć, chociaż bardziej, że Piątello za momencik wjedzie, bo to już jest czwartek.
11: Patrzę w kalendarz i urodziny swoje obchodziłby, gdyby żył. Niemiecki filozof, poeta, filolog klasyczny Fryderyk Nietzsche.
10: Niczego nam nie potrzeba.
11: Czy mogę pozwolić sobie jeszcze na jeden żart?
10: No.
11: Już od dawna nie ma niczego.
10: Już wiem, kto moją mowę pogrzebową na pewno nie wygłosi.

0: like it.
1: No pewnie, że I like it. To jest Eska. Tu się nie da inaczej niż I like it. Czy jest ktoś, kto nie lubi Eski? Nie widzę. Nie ma. No, dziękuję. Do widzenia.
2: Świetne, świetne badania słuchalności zrobiłeś. Takie szybkie i takie za darmo.
1: Panie dyrektorze, idzie nam świetnie. Nie widziałem nikogo, kto nie lubi Eski.
2: Przepraszam, czy my dzisiaj mamy zebranie?
1: Mamy, ale mamy też poważne sprawy. Żeby nie było, że tylko się tutaj cały czas dobrze bawimy i uśmiechamy. Otóż to, pobór do wojska. Aktualnie, jak czytam, słuchajcie, dzieli Polaków. Młodzi mówią stanowcze nie. A ci starsi z kolei, ankietowani, którzy zostali zapytani, mówią stanowcze tak. No i nie wiadomo, jak pogodzić tę młodszą i starszą część społeczeństwa.
2: Niech zgadnę, największy entuzjazm wobec poboru wykazują ci, którzy nie musieli w nim uczestniczyć.
1: Radio SK. A to tak przypadkowo wyszło.
3: Wiktor, a ty byłeś w wojsku?
1: Nie słyszę.
4: Autopromocja.
5: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
6: będę grał w grę.
5: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Eska. Sojty i Kościela.
7: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
8: Reklama. Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
10: Piątek w Magii Szafy. Odzież używana tylko 5 zł za sztukę oraz minus 10% na cały asortyment na odzież outletową. Wybieraj, przymierzaj i znajdź coś dla siebie. Magia Szafy, Łomża, Rejmonta 1A. A już w sobotę nowa dostawa. Szukaj perełek modowych również w pozostałe dni.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
16: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
17: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
16: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
18: Poleca Radio SK.
19: I po reklamie.

0: ja się zaśmiałem nosem właśnie? Chyba tak.
1: Że co?
0: Zaśmiałem się nosem.
1: Ha, okej. Okay. A on dalej nie mówi wprost. O tym śpiewa Margaret, a właściwie chyba mówi o naszym kapitanie, ponieważ cały czas zbieramy ludzi na odlot ściśle tajny. Przypominam, to już tylko i wyłącznie 7 dni zostało do naszego wylotu, bo wylatujemy za tydzień w piątek. Nadal nie wiemy dokąd.
0: No i dzisiaj jest właśnie dzień kombinowania. Po pierwsze mamy kapitana, potem będziemy jeszcze mieli popołudniowych pomocników. Jaka podpowiedź dzisiaj wypuści nas w maliny? Proszę bardzo.
2: Mówi kapitan. Polecicie do miasta małej francuski.
0: I to już? Koniec podpowiedzi? Nie ma więcej? Czekaj, mała
1: miasto
0: francuska.
1: Miasto małej francuski. No dobra, zobaczmy w takim razie, co Korościel wykombinował. Francuska?
3: Olu, więc oni polecą do miasta małej francuski. Moim zdaniem tu chodzi o miasto Marii Curie Skłodowskiej. A twoim o jakie miasto?
4: Nie, no ja liczę, że oni lecą gdzieś w jakieś takie bardziej wakacyjne klimaty, więc może gdzieś, gdzie dobrze smakuje francuski pocałunek, ale on w sumie może smakować dobrze wszędzie. Hmm.
3: A ja bym się upierał przy Marii Curie Skłodowskiej, ona jest z Warszawy chyba, także oni polecą do Warszawy. Gratulujemy, kochani, super wyjazd, super.
0: Ja bym się jednak upierał przy tym pocałunku, tym bardziej, że mówiła to moja dziewczyna.
1: No i zważywszy na to, że z nami nie leci, to ja nie jestem pewna.
5: Odlot ściśle tajny.
0: No to co, gdzie lecimy? Kto ma jakieś propozycje? Jakby co, wszystkie podpowiedzi, te poprzednie, ta dzisiejsza, czekają na Instagramie.
1: A jeżeli chcielibyście dołączyć do naszej ekipy i polecieć razem z nami w nieznane, to zapraszamy do app

0: Kurczę, to jest podpowiedź. Alan Walker mówi, że jednak Barcelona. Tam lądujemy, podobno.
1: Powiem ci tak. To naprawdę nieważne dokąd. Ważne, żeby było ciepło i żeby byli fajni słuchacze, a ci na pewno będą fajni, bo to są nasi
0: ESK-owie. Że powiesz, że ważne, że ja lecę z tobą.
1: Nie.
0: A, to nie
1: znaczy tak, ja to powiedziałam, czy pomyślałam?
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK.
0: To jeszcze raz przypominamy, jak się wchodzi do gry o odlot ściśle fajny?
1: No trzeba ściągnąć apkę i tam się zgłosić.
0: No.
2: Autopromocja.
4: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
5: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl. Zgarnij wypasione

0: 1-181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
3: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
4: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
3: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
4: Magnifique!
3: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
4: No, Hisense Media Expert to ma sens.
5: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Tato, z czego były pierwsze książki?
7: Z glinianych tabliczek?
6: To jak wtedy zaginali rogi?
8: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
9: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 95 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 10 sztuk, maksymalnie 5 za złotówkę na kartę. Biedronka.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jeszcze w kolejnych godzinach nie warto rezygnować z parasola, ale później ma się już mocniej przejaśnić i wygląda na to, że po południu czekają nas chwile ze słońcem, choć chmur też nie będzie brakować. Na termometrach w Łomży mamy teraz około 9 stopni, a później będzie to 12.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że wcześniej wstrzymał uderzenia na prośbę Waszyngtonu. Sprawę skomentował Radosław Sikorski. Szef polskiego MSZ-u zaapelował do Ilona Muska, by nie wykorzystywał Starlinka do celów politycznych, o czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
3: W zamyśle Waszyngtonu była to część rozejmu energetycznego na froncie. Ukraina wstrzymała ataki. Problem w tym, że nie zrobiła tego Rosja. Dlatego Wołodymyr Zełenski mówi. Mamy dość, blokada zdjęta. To słowa prezydenta Ukrainy, który podkreśla, że brak danych wywiadowczych z Waszyngtonu oraz problemy ze Starlinkami uderzyły w możliwości ukraińskiego wojska. Ukraińscy urzędnicy uważają, że ograniczenia zostały wprowadzone celowo przez firmę SpaceX. Elon Musk i Donald Trump przerzucają się odpowiedzialnością za te decyzje.
2: Telefon jak syrena alarmowa. MSWiA zapowiada nowy system ostrzegania Cell Broadcast. Na razie w razie zagrożenia komórki mają alarmować nawet wtedy, gdy są wyciszone, a system ma ruszyć tuż po wakacjach 2027. Igierski Park Narodowy buduje specjalne platformy dla bocianów. Wszystko po to, żeby ptaki nie budowały gniazd bezpośrednio na słupach energetycznych, mówi Wojciech

0: Misiukiewicz z parku.
1: Takie budowanie gniazd właśnie bezpośrednio na liniach powoduje zagrożenie też dla bocianów i zdarza się, że dochodzi do sytuacji, kiedy bociany są porażone prądem.
0: Do końca roku powstanie 12 takich platform.
2: SK Łomża News.
3: Marta Szabłowska. Sygnały alarmowe, alerty RCB i rodzinny plan na sytuacje kryzysowe. O tym wszystkim będzie mowa w najbliższą sobotę w parku Jana Pawła II między 10 a 14.
4: Celem spotkania jest przygotowanie mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i rodziców do właściwego postępowania w sytuacjach zagrożenia.
3: Mówił Łukasz Czech z Urzędu Miejskiego w Łomży. W Ptakach koło Nowogrodu dzieci i rodziny zastępcze z powiatu zamrowskiego biorą udział w spotkaniu W rodzinie nic nie ginie, organizowanym przez łomżyński Caritas i województwo. Celem wydarzenia jest integracja rodzin, a także poznawanie historii i tradycji regionu.
5: 2 minuty po godzinie 9:00. Nie pytam, która kawa, nie pytam, czy zdążyliście, nie pytam, za którym razem budzik musiał zadzwonić, żebyście dziś wstali, bo pogoda jest, jaka jest. Będzie lepiej. Kasia Węzierska, dzień dobry i zapraszam.

0: What If, tak nazywa się ten kawałek Neptunika, zagrywa w Radiu SK 18 minut po godzinie 9. To czas już tradycyjnie na 30 sekund tylko dobrych informacji. Możecie za darmo sprawdzić wasze światła w samochodzie. Darmowa kontrola świateł w ramach ogólnopolskiej akcji Twoje światła, nasze bezpieczeństwo odbędzie się na wybranych stacjach diagnostycznych 24 października. Szukajcie w swoim mieście. Możecie też pomóc niedźwiedziom przygotować się do zimy. Poznańskie ZOO zbiera orzechy dla tych zwierząt. Można przekazać zdrowe, świeże orzechy, także te w skorupkach, mile widziane. Dynia ważąca ponad tonę. Taką wyhodował Brytyjczyk Ian Paton, który ustanowił tym samym rekord świata. Uwaga, czasochłonne zajęcie, bo jak twierdzi, tej dyni poświęcał nawet 6 godzin dziennie. Niektórzy tyle czasu nie spędzają nawet w pracy. Jutro kolejna porcja dobrych informacji. Radio
1: SK. Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
10: I po reklamie.

0: miejsce.
1: Przyznaję do jednego z artystów, którzy za chwilę zagrają na antenie Radia SK, mam wielką słabość. One Republic był taki kawałek Apologize, którym zasłynęli na szeroką skalę i który do dziś przypomina mi o różnych dawnych czasach. Miłych, niemiłych, ale sentyment pozostał. No to teraz One Republic połączył siły z Sophie Tucker. Tsunami, tak nazywa się ten kawałek, tytuł niepokojący, ale brzmienie całkiem dobre na ten czwartkowy poranek. Gramy już teraz w Radio SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Moja panienka Lerek, nowator w Radiu SK, 22 minuty zostało do godziny 10. O tych atakach, między innymi we Francji i w innych krajach słyszeliście, cyberatakach. Już nie komputer, już nie telefony, ale tym razem lodówki. Lodówki, które zamiast chłodzić, zaczęły grzać, bo temperatura w nich osiągnęła właśnie po cyberataku nawet 50 stopni Celsjusza. Co oznacza, że jedzenie, które w nich było, po prostu przestało nadawać się do użytku, bo to nie tylko lodówki, ale także zamrażarki tym cyberatakom padły. Myślę sobie, że abstrahując od tego, że to jest problem, że sprawa jest poważna, to gdyby ktoś następnym razem chciał tak atakować sprzęty w moim domu, to ja poproszę inny cyberatak zastosować. Najlepiej zamknięcie lodówki na klucz po godzinie 22.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
9: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu Twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
12: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
13: I po reklamie.

0: Tempo City, Reverse Psychology, tuż przed godziną 10 w Radiu SK. Po tej 10 wracamy z najlepszymi hitami i mam nadzieję, że wy nie będziecie musieli wracać do pracy, bo może szef czwartek dzisiaj zaplanował wolne. Rzeczy niemożliwe też się zdarzają.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
2: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
3: I voilà.
1: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy?
2: Magnifique!
1: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem.

0: Dobrze.
1: 15 zł.
0: Lepiej.
1: 20 zł.
0: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
0: Z kuponami?
1: Cieplej.
0: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
3: Love Dentistry Clinic świadczy usługi z zakresu odbudowy uzębienia z wykorzystaniem implantów. Oferta obejmuje również stomatologię estetyczną, ortodoncję oraz stomatologię dziecięcą. Leczenie poprzedza pełna diagnostyka oraz przygotowanie indywidualnego planu leczenia. W wybranych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie procesu odbudowy pełnego uzębienia na implantach w ciągu jednego dnia. Love Dentistry Clinic, ulica Pana Tadeusza 6, Łomża. www.lovedentistry.clinic.
4: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dlaczego masz tyle okularów?
8: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
7: A nie możesz mieć jednych?
8: To tak można?
7: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
8: Pewnie kosztują fortunę.
7: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
8: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Łomża, ulica Kazańska 6, Dmowskiego 1A. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Łomży za oknami na razie jeszcze szaro i jesiennie. Termometry pokazują około 9 stopni, ale w ciągu dnia zrobi się trochę cieplej. Temperatura podskoczy do 12 kresek. Słońce może czasami przebijać się przez chmury, więc jest szansa, że ta szara aura trochę odpuści. Ale musimy dać jeszcze pogodzie chwilę, no bo na razie bardzo deszczowo.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od karambolu w Warszawie. Zderzyło się kilkanaście pojazdów, w tym policyjny radiowóz. W rejonie mostu Siekierkowskiego doszło rano do kilku kolizji, w których uczestniczyło łącznie 11 pojazdów. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
13: Utrudnienia dotyczą ulicy Czerniakowskiej w rejonie mostu Siekierkowskiego w Warszawie. Jak udało mi się ustalić, tuż przed 6:00 rano doszło w tym miejscu do 6 odrębnych wypadków. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowcy jadący od strony Dolinki Służewieckiej muszą liczyć się z dużymi korkami, bo węzeł w tę stronę jest całkowicie zablokowany.
12: Rusza proces w sprawie Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, w tym znani politycy i profesorowie. Prokuratura zarzuca im łącznie 67 przestępstw. Właśnie rusza proces w Sądzie Okręgowym w Warszawie, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
14: Na ławie oskarżonych zasiądą m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, europosłowie PiSu Karol Karski, Ryszard Czarnecki, czy byli komendanci Straży Pożarnej. Z ustaleń śledczych wynika, że w tej uczelni wystawiano lewe świadectwo ukończenia studiów menedżerskich. Były rektor Collegium Humanum Paweł C. wraz z innymi osobami miał przyjmować łapówki za wystawianie fałszywych dokumentów. Uczelnia słynęła z szybkich kursów MBA, które pozwalały na zdobywanie kompetencji koniecznych do awansu w strukturach spółek Skarbu Państwa. Akt oskarżenia liczy ponad 600 stron.
12: Koszalin szykuje się do bicia rekordu. Setki osób będą jednocześnie ćwiczyć resuscytację na fantomach. To wydarzenie już jutro o 11:30.
10: SK Łomża News.
11: Aga Zakrzewska. Cztery osoby poszukiwane zatrzymane w powiecie łomżyńskim. To efekt dwudniowej akcji łomżyńskich kryminalnych. Wśród zatrzymanych było dwóch cudzoziemców, którzy trafili w ręce Straży Granicznej. Kolejna osoba została przewieziona do zakładu karnego, a czwarta uniknęła więzienia, bo uregulowała zaległą grzywnę. Mieszkańcy Łomży mogą zgłaszać kandydatów do tytułów Łomżyńskiego Społecznika Roku i Inicjatywy Społecznej Roku. Wnioski do końca października. Osoby, które szukają pracy albo planują rozwój zawodowy, będą mogły odwiedzić łomżyńskie targi pracy.

Kobiety. To 23 października od 10 do 13 w Akademii Łomżyńskiej. 2:50. Czas rano płynie zaskakująco szybko. Kiedy macie go w domu, a kiedy macie go w pracy, to jakoś magicznie spowalnia. Jesteśmy w tym razem. Rita Ora na początek, będzie też Gibbs, Ego i Money. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: dobra zapłynęła wam tak szybko jak bit tego numeru 17 po 10. To było Miło Fly High w Radiu SK. Podsłuchiwał i podglądał spotkania firmowe na szczycie przez kamerę zainstalowaną w... No właśnie zaraz wam powiem, gdzie się nieźle zdziwicie. Jeden z pracowników firmy zajmującej się sztuczną inteligencją postanowił podsłuchiwać no właśnie swoich szefów w trakcie spotkań w sali konferencyjnej. Nie trzeba mówić, że raczej te spotkania były ważne, łamane przez poufne, w związku z czym kamera, która wylądowała w tym pomieszczeniu, no nie mogła być widoczna i została umieszczona, bardzo mnie to zdziwiło, w papierze toaletowym. Gdzie papier toaletowy stał w sali konferencyjnej, tak żeby nie rzucał się w oczy aż tak bardzo, żeby można było umieścić w nim kamerę i żeby to nie wzbudzało podejrzeń, tego absolutnie nie wiem, natomiast no nie była to skuteczna metoda, no bo właśnie ostatecznie jego przełożeni zorientowali się w tym, co też ten pan czyni. Jeżeli postawił papier toaletowy na środku wielkiego stołu w pięknej sali konferencyjnej, to chyba jednak nie był tak sprytny, jak mogło mu się wydawać. David Guetta za chwilę w Radiu SK.
1: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
2: Reklama. Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marvin. To kolejna powieść Mercedes-Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marvin od Mercedes-Ron. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.

0: 23 minuty do 11. 4000 zł. To jest kwota, uwaga, uznawana za rozsądną, a dokładnie mediana kwoty, rozsądną, jeśli chodzi o zapłacenie za pierścionek zaręczynowy. Tyle młodzi przebadani byliby w stanie dać za pierścionek zaręczynowy, żeby ten był wart swojej ceny, wart tej osoby, której ten pierścionek wręczamy i żeby generalnie wszystko się zgadzało, mówią badania. Co ciekawe, te same badania mówią też, że 25% wszystkich ludzi, którzy myślą o zaręczynach, czy to jako osoba, która będzie prosiła o rękę, czy ta jako ta, która tę rękę będzie dawała, chciałaby zaręczyn z elementami niespodzianki, tu cytat, takich jak w filmach. Proszę tylko wziąć pod uwagę, że najczęściej w filmach widzimy tylko zaręczyny, a nie to, co dzieje się potem, po kilku latach na przykład, i niech to już wam da do myślenia.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę, trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
6: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
7: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: czego wy byście dzisiaj chcieli? Takie filozoficzne pytanie. Mrozu Kacperczyk, wszystko, czego chciałem tuż przed godziną 11 w Radiu SK. Puśćcie wodze fantazji. Nie ma limitu czasu, nie ma limitu kasy, nie ma w ogóle absolutnie żadnych limitów. Co chcecie, to dostajecie. Złota rybka dzisiaj na waszym biurku, ale spełnia każde życzenie, które wpadło wam do głowy. Czego byście dzisiaj chcieli najbardziej? Głosówki na SK-owym Messengerze, mile widziane, pomarzyć zawsze można. Marzenia nie znają wieku. Niektórzy mówią, że one się nie spełniają, tylko się je spełnia, więc może wypowiedziane na głos nabiorą mocy prawnej i się naprawdę wydarzą. Po 11 w Radiu SK wydarzy się na pewno, tego jestem pewna na 100% i przekonana, Alex Warren i Go Fever Dream na antenie Radiu SK, bo to wam zagram. Teddy Swims też u nas będzie.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Dlaczego masz tyle okularów?
2: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
1: A nie możesz mieć jednych?
2: To tak można?
1: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
2: Pewnie kosztują fortunę.
1: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
2: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Łomża, ulica Kazańska 6, Dmowskiego 1A. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
5: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
6: Prowadzisz gospodarstwo rolne i chcesz je rozwinąć? Właśnie ruszyło rekordowe dofinansowanie. Nawet 400 tysięcy złotych na ten

0: i cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. A kawa mielona MK Cafe Premium, drugie opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie kawy gratis. Stokrotka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Prognozy obiecują nam kilka dłuższych chwil ze słońcem w Łomży. Zresztą słońce już teraz próbuje się do nas uśmiechać, ale w planach jeszcze na dziś przelotne krople. Termometry pokażą mniej więcej 12-13 stopni, a już po południu mamy dużo mniejsze prawdopodobieństwo opadów, czyli powroty z pracy czy szkoły już bez parasola.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
8: Zbliża się 11. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Myśliwce wracają do baz, a alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia został odwołany. Powodem były rosyjskie ataki na zachodnią Ukrainę. Służby potwierdzają, nie ma zagrożenia dla Polski. Tymczasem Kijów zapowiada wznowienie ataków na rosyjskie rafinerie. Blokada się skończyła, ogłosił Wołodymyr Zełenski. O tym z Kijowa nasz korespondent Ołech Biłecki.
9: Ukraina wznowi ataki na rosyjskie rafinerie, informuje Wołodymyr Zełenski w rozmowie z gazetą Financial Times. Zakaz uderzeń na obiekty przetwarzania ropy naftowej według prezydenta Ukrainy zniesiono na tle problemów z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceniami w działaniu Starlinka podczas zmasowanych ostrzałów ze strony Rosji. Kijów przez 3 dni nie atakował rosyjskich obiektów energetycznych, aby spełnić życzenie Waszyngtonu. Rosja tymczasem nadal ostrzeliwała podobne obiekty w Ukrainie. Kijów, Ołech Biłecki.
8: Pościg pod Kielcami. 22-latek uciekał przed policjantami. Kierowca uderzył w radiowóz, a następnie wjechał do przydrożnego rowu. Był trzeźwy, ale nie posiadał uprawnień do kierowania. Okazało się, że był poszukiwany do odbycia kary za rozbój i pobicie. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Dodatkowo odpowie za przestępstwo drogowe. Maja Chwalińska nie do zatrzymania. Polka właśnie awansowała do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Pokonała 11. rakietę świata, Amerykankę Iwę Jowić. W Wuhan wciąż gra też Iga Świątek, która po 13 zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Kruger.
0: SK Łomża News.
7: Aga Zakrzewska. Burmistrz Szczuczyna Marcin Wileński skazany za poświadczenie nieprawdy. Chodzi o poświadczenie nieprawdy podczas wykonania przeglądów maszyn rolniczych. Doszło do tego, kiedy nie pełnił jeszcze funkcji publicznych. Od orzeczenia burmistrz ma się odwoływać. Jak powstaje dźwięk? Między innymi tego będzie można dowiedzieć się podczas bezpłatnego laboratorium dźwięku w Akademii Łomżyńskiej. Na uczestników czekają dziś eksperymenty i pokazy, które pozwolą poznać tajniki akustyki i świata dźwięku. Start o 17. W sobotę w Łomży derby regionu. ŁKS Łomża kontra Olimpia Zambrów. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 15 na Z18.
10: Jeżeli Maja Chwalińska o godzinie 11.01 w czwartek 15 października ma już na koncie zwycięstwo i awans, to dlaczego wy mielibyście nie mieć małych zwycięstw albo awansów? Tu uśmiech w stronę każdego szefa. Teddy Swims już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 16 minut po godzinie 11. Wszystko, czego byście dzisiaj chcieli, to zdanie do dokończenia, które daje wiele możliwości, ale okazuje się, że chyba wszyscy pomyśleliśmy o tym samym, co Marta.
1: Cześć, Eska. Chciałabym już iść do domu. Tego najbardziej dzisiaj bym chciała.
0: Po pierwsze ta pauza znamienna, po drugie ton głosu także znamienny. Mam wrażenie, Marta, że dzisiaj wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji i wszyscy dokładnie tego samego byśmy chcieli. Jest też Patryk z tym, czego on by chciał.
2: Ja bym chciał, żeby dzisiaj szef do mnie przyszedł i powiedział: mój drogi, podwyżka.
0: Jezu, Patryk, jeżeli on do ciebie przyjdzie, to ja bym chciała, żebyśmy wszyscy mieli twojego szefa. Być może twój usłyszał i się poczuje do tego, co powiedziałeś, czyli spełniania marzeń swoich pracowników, bo nie od dziś wiadomo, że szczęśliwy pracownik to dobry pracownik.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Piątek w Magii Szafy. Odzież używana tylko 5 zł za sztukę oraz minus 10% na cały asortyment na odzież outletową. Wybieraj, przymierzaj i znajdź coś dla siebie. Magia Szafy, Łomża, Rejmonta 1A. A już w sobotę nowa dostawa. Szukaj perełek modowych również w pozostałe dni.
3: To będzie ostatnia reklama.
7: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
8: I po reklamie.

0: Clarkson, Stronger w Radiu SK. 23 minuty do 12. Sprawdźcie, czy wasz partner lub partnerka dobrze śpią. Bo to, jak oni śpią, może wpływać na to, że wy nie zrobicie formy na lato. Zaskoczeni? No są takie badania, które sprawdziły to powiązanie i ono rzeczywiście istnieje. Jeżeli nasz partner lub partnerka cierpi na bezsenność, nie dosypia, to prawdopodobnie w ciągu dnia będzie więcej jadł lub też jadła. A że razem mieszkamy i że często razem spożywamy posiłki, to przekłada się też na nas, niezależnie od tego, jak my, jako partnerzy tych niedosypiających, śpimy. Nawet jeżeli dobrze, to i tak jedząc więcej. No niestety tej formy zbudować się nie uda. Dobra informacja? Zawsze jest na kogo zwalić, jeżeli kolejne wakacje ciągle nie będą pod znakiem takiej sylwetki, o jaką walczyliście.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Latynoamerykańskie brzmienie dla wszystkich.
3: Tak, chłopaki opowiadali o tym numerze podczas wizyty w SC.

0: Piątek po 17.
1: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
10: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
11: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak wie, czego potrzebujecie w pracy. Czwartek jest? Jest mango? Owocowe czwartki? Wszyscy w korporacji zadowoleni, szefowie najbardziej potwierdzą, że dali nam tym samym podwyżkę. A nie jedynie powód do uśmiechu. Po 12 w Radiu SK dużo powodów do uśmiechu od Micha Sokłowskiego, który zostaje z wami i gra najlepsze hity w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Love Dentistry Clinic świadczy usługi z zakresu odbudowy uzębienia z wykorzystaniem implantów. Oferta obejmuje również stomatologię estetyczną, ortodoncję oraz stomatologię dziecięcą. Leczenie poprzedza pełna diagnostyka oraz przygotowanie indywidualnego planu leczenia. W wybranych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie procesu odbudowy pełnego uzębienia na implantach w ciągu jednego dnia. Love Dentistry Clinic, ulica Pana Tadeusza 6, Łomża. www.lovedentistry.clinic.
4: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
5: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
4: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
6: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
7: Prowadzisz gospodarstwo rolne i chcesz je rozwinąć? Właśnie ruszyło rekordowe dofinansowanie. Nawet 400 tysięcy złotych na termomodernizację budynków, fotowoltaikę i magazyny energii. Firma Promień Energii kompleksowo zajmie się pozyskaniem.

0: na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Pogoda że bez wielkich rewelacji, ale jest światełko w tunelu. Chmur może być z czasem trochę mniej i miejscami ma pokazywać się więcej słońca. Temperatura utrzyma się w okolicach 12 stopni, więc jak na jesienny, październikowy dzień całkiem przyzwoicie. Ale już nocą spory spadek temperatury do 3 stopni.
4: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
6: Samo południe, SK News, Jakub Krzyżak. Makabryczne odkrycie pod Kaliszem i służby w akcji. Dwa ciała kobiety i mężczyzny znaleziono na posesji w miejscowości Zbiersk, Kolonia.
7: Świadek powiadomił, że od dłuższego czasu, od kilku dni nie widział tej kobiety. Powiadomił nas o tym.
6: Relacjonuje Anna Jaworska-Wojnicz z policji w Kaliszu. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci tych osób. To wyjaśni dopiero sekcja zwłok. Na ławie oskarżonych znani politycy, m.in. Karol Karski czy Ryszard Czarnecki, ruszył proces w sprawie afery Collegium Humanum. Chodzi o działalność prywatnej uczelni i dyplomów, w tym MBA, które według prokuratury miały być uzyskiwane z naruszeniem prawa. Przed salą rozpraw w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest nasz reporter Krzysztof Płowecki.
8: Na ławie oskarżonych zasiadło kilkudziesięciu przedstawicieli świata polityki i świata akademickiego. W sumie to 29 osób, którym zarzuca się m.in. powoływanie na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
9: Jestem całkowicie spokojny, te akt oskarżenia w części mnie dotyczące. To wyglądało tak, żeby cokolwiek napisać na mój temat.
8: Mówił przed wejściem na salę rozpraw były europoseł Karol Karski. Pierwszy akt oskarżenia w sprawie Collegium Humanum Śląski Wydział Prokuratury Krajowej przesłał do sądu jesienią ubiegłego roku. Objął on 29 osób, którym śledczy zarzucili popełnienie 67 przestępstw. Wśród oskarżonych są też rektorzy uczelni wyższych, profesorowie czy wykładowcy.
6: Lech i Jagiellonia zagrają dziś swoje drugie spotkania w fazie ligowej Ligi Europy. O 18.45 kolejarz podejmie u siebie Bayern Leverkusen. Z kolei o 21.00 czeka nas mecz Jagiellonii z Aratem Erywań.
10: SK Łomża.
5: Aga Zakrzewska. Dzięki czujności świadków policja zatrzymała w Łomży 61-letniego kierowcę, który miał prawie 2,5 promila alkoholu. Patrol namierzył go niespełna 10 minut po zgłoszeniu. Mężczyzna stracił prawo jazdy i teraz grożą mu 3 lata więzienia. Merda ogonem rozdaje uśmiechy i uczy najmłodszych miłości do zwierząt. Schronisko Arka w Łomży wróciło z edukacyjnymi spotkaniami w szkołach i przedszkolach. W spotkaniach towarzyszy im suczka Mary, która podbija serca najmłodszych. Schronisko Arka zaprasza do współpracy kolejne placówki. W Drozdowie szykuje się akwarystyczny weekend. Będzie można podziwiać niezwykłe gatunki ryb i spotkać pasjonatów podwodnego świata.
11: W gorącej dwudziestce Radia SK to był najpopularniejszy hit września. Zalia, tylko kochaj mnie. Dosłownie za kilkanaście minut na antenie Radia SK. Teraz Tate McRae, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Naprawdę dobry beat na antenie Radio SK. To Nally i Major League DJs, czyli Wasted na antenie Radio SK. Jestem przekonany, że nie tylko ja tak mam, że potrafię wejść do jakiegoś pomieszczenia, do którego szedłem po coś i nagle po co ja tutaj, co to miało być? No i dobra, i najczęściej się przypomina, zwłaszcza jak się wyjdzie i zobaczy się na przykład coś się miało zanieść albo przynieść. Dobra, ale pobiłem sam siebie wczoraj umieszczając, w sensie nie wczoraj, tylko na wczoraj, na popołudnie w kalendarzu, umieszczając przypomnienie pod tytułem Ta ręczna. Nie mam zielonego pojęcia, o co mogło mi chodzić. Oczywiście też słownik mógł w telefonie zmienić odrobinę, ale jeśli mielibyście jakiś pomysł, co mogłem mieć na myśli, pisząc przypomnienie na środę 14, ta ręczna, to będę bardzo wdzięczny za pomoc. Za to najciekawsze, bo wcale nie najmądrzejsze koniecznie, ale najciekawsze wyjaśnienie. Jakieś eskowe gadżety, na przykład z naszą eskową butelką, mogą się przydarzyć. Zaja, tylko kochaj mnie, obiecałem, gram za moment. A Rudimental i Khalid za moment. Też. A można albo SMS-a napisać 664-402-302. Albo DS-kowy Messenger też na was czeka. Radio
1: SK. Promocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18:00.
2: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
9: We must fight together.
8: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
10: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
12: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
15: Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: Tato, z czego były pierwsze książki?
17: Z glinianych tabliczek?
16: To jak wtedy zaginali rogi?
18: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
19: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
22: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
23: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
24: I zrobiła nam super pokój.
25: Mamo, dzięki!
26: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
27: I po reklamie.

0: jak zwykle niezawodny Michu. Dzięki za Eminema. Pozdro Maciej ze Szczecina. Hello!
1: Eminem i Rihanna, Love the Way You Lie w Radiu SK. Niezawodny, jeśli chodzi o hity na czasie, to prawda. Staram się, robię co mogę, ale jeśli chodzi o pamięć, to zawodny. Wpisałem w kalendarz ta ręczna i nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. Monika pisze, że może chodziło o spotkanie z mechanikiem, bo już sprzęgło, błaga o litość. Jak będzie sprzęgło, błaga o litość, to dowiem się, jak padnie mi cała automatyczna skrzynia biegów, bo jestem szczęśliwym posiadaczem automatu i co tam się dzieje ze sprzęgłem, to nie wiem, dopóki nie padnie mi wszystko. Mateusz napisał, że ta ręczna mi w słowniku zmieniło na poręba, więc wszystko wskazuje na to, że miałeś jechać do szklarskiej poręby i iść na urlop elegancko. Mateusz, ta opcja rzeczywiście jest elegancka i bardzo, bardzo mi się podoba. Muszę chyba spróbować. Tylko nie wiem, co wpiszę w wniosku o tym urlopowym. Chyba właśnie ta ręczna. David Guetta, Run Run River, Alok, za moment i Stick Figure, a później Wesce Daria Zawiało.
2: Radio SK. Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
14: Gastorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
14: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Łomża.
7: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
16: To będzie ostatnia reklama. Łazienka, o której marzysz, teraz w lepszej cenie. Już 16 i 17 października, dni marki Excellent w salonie łazienek Comax w Łomży. Z tej okazji aż 20% rabatu na produkty marki Excellent. Planujesz remont? Urządzasz nowy dom? Odwiedź nasz salon, znajdź inspirację i wybierz wyposażenie dopasowane do swoich potrzeb. Nasi doradcy pomogą Ci stworzyć wymarzoną łazienkę. Zapisz datę, 16 i 17 października. Comax w Łomży, ulica Spokojna 190A. Zapraszamy!
17: I po reklamie.

0: Najpopularniejszy hit w Polsce, numer 1 z gorącej 20 lat Jeska w zeszłym tygodniu. Czy powtórzy swój sukces jutro? Mocno polecam spotkanie z najlepszymi hitami nad Wisłą, Odrą, Wartą i wszystkimi innymi polskimi rzekami. Jutro od godziny 17 przed 20 będziemy wiedzieć, czy MJ Daily pozostanie na miejscu pierwszym z numerem Daily Supreme. O co mogło mi chodzić, jak wpisałem ta ręczna do kalendarza? Magda zauważa możliwy związek między ta ręczna a cyklem miesiączkowym partnerki. Okej. Zdecydowanie w moim przypadku ta zależność nie występuje. Wystąpi przed państwem Keanu Silva w remiksie Dona Diablo, King of My Castle, chwilę po godzinie 13 w Esce.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
2: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
5: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
6: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
7: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
8: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 95 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 10 sztuk, maksymalnie 5 za złotówkę na kartę. Biedronka.
15: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Chyba pogoda robi nam w Łomży mały jesienny zwrot akcji. Po szarym początku dnia niebo nad Łomżą miejscami bardziej się rozjaśnia. No i prognozy wskazują na więcej takich pogodnych momentów jeszcze dziś. Ale deszczu też nie wykluczają. Ale jeśli już popada, to dopiero wieczorem. Na termometrach teraz 12 stopni, a ma być

0: kwocie ponad 4 miliardów złotych. Prokuratura chce zatrzymania i aresztowania europosła PiSu, ale na to musi zgodzić się Parlament Europejski. Obajtkowi grozi do 25 lat więzienia. To już czwarty wniosek o uchylenie immunitetu byłego prezesa Orlenu.
1: Dwójka nastolatków i ich opiekunka trafili do szpitala, to po wypadku w Janowie Lubelskim. Bus przewożący 5 osób zderzył się z dostawczakiem i przewrócił się na bok.
2: Dwójka dzieci trafiły do szpitala w Lublinie, natomiast pasażerka trafiła do szpitala w Kraśniku.
1: Relacjonuje Faustyna Łazur z janowskiej policji. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Ważne orzeczenie dla TSUE. Banki muszą natychmiast zwracać pieniądze oszukanym klientom, orzekał Europejski Trybunał. Wyrok dotyczy klientki, która straciła 700 euro po tym, jak nieświadomie podała dane do logowania oszustowi. Bank odmówił zwrotu pieniędzy, tłumacząc, że kobieta źle zabezpieczyła hasła. Orzeczenie TSUE wskazuje, że bank w sytuacji zgłoszenia oszustwa musi zwrócić pieniądze klientowi w ciągu jednego dnia.
3: SK Łomża News.
4: Aga Zakrzewska. Mieszkańcy gminy Śniadowo mogą już korzystać z wyremontowanej drogi między Zagrobami a Starymi Konopkami. Na prawie półkilometrowym odcinku drogi pojawił się nowy asfalt, a pobocza utwardzono, tworząc miejsca ułatwiające mijanie się pojazdów, w tym też maszyn rolniczych. Koszt inwestycji to ponad 270 tysięcy złotych. Potrzeba ciepłej odzieży, koców i termosów. 19 października w łomżyjskiej jadłodzielni ruszy zbiórka dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Łomży.
5: Przychodzą 12 osoby bezdomnej. To dla nich te koce, śpiwory, dodatkowa rzecz, która może też uratować w jakimś stopniu i wspomóc te osoby.
4: Mówił koordynator jadłodzielni Krzysztof Poniecki.
6: Wszystkie hity zaczynają się w Esce, również i ten Zenary Nicky Jam. Co to jest za połączenie? Tekonosi za kilka chwil. Będzie też Miley, Bass Persuades. No i mamy taką porę roku, że na pewno spadnie deszcz. Bardzo dobrze, bo jest susza. Ale zanim spadnie deszcz, to ja zagram Zanim spadnie deszcz. Michu Sapkowski, witajcie po 13 w Esce.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

0: Porozo, Pink Panthers i jeszcze Fred Again, czyli Sexy Magic na antenie Radia SK. Wpisał Sapkowski sobie do kalendarza taręczna i nie ma zielonego pojęcia, o co chodzi. Kamila pisze, jeśli to był duży wpis, w sensie trwający godzinę albo dłużej, to może chciałeś wybrać piłę. A jak coś krótszego, to zagrać w piłkę? I ta bywają ręczne. Śliczne, śliczne, ale nie. Kompletnie nie o to chodziło, na pewno. Nie wiem, o co chodziło i pewnie się już nie dowiem, ale Kamila, zestaw eskowych gadżetów ląduje u ciebie, a to, co napisałaś, jest dobrym pretekstem do tego, żeby wspomnieć, że jeśli chodzi o Ligę Mistrzów w piłce ręcznej, to Wisła Płock w swojej grupie B przewodzi, a drużyna z Kielc w swojej grupie F jest na drugim miejscu, ale ma tyle samo punktów, co ta drużyna, co jest na trzecim. Mocno trzymamy kciuki oczywiście za szczypiornistów. Shawn Mendes, Weste za moment, a później obiecana Miley.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
6: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Fonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Fonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
14: To ja też chcę.
13: 24,39.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
16: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Niezależny Narodowy Bank Polski i polski złoty to bilion złotych rezerw dewizowych, w tym 700 ton złota dla bezpieczeństwa każdej polskiej rodziny. NBP każdego dnia podejmuje starania na rzecz rozwoju gospodarczego ojczyzny i pomyślności obywateli. A polska rodzina jest bezpieczna w kraju, w którym bank centralny jest niezależny i wolny od nacisków politycznych i ekonomicznych. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
21: I po reklamie.

0: Nazywają się Esce.
1: Pierwotna wersja tego numeru, Te Conosy, powstała wcześniej niż teraz. Została wypuszczona w maju tego roku. Włoski producent i DJ Zenar stał za to. Zatem teraz, w ostatnich dniach, wyszła wersja z niebyle kim, bo z Nicky Jamem. Te Conosy, Zenar i Nicky Jam. Bardzo proszę.

0: w ramach swojej trasy The Final Chapter ATB w naszym kraju, jeszcze w listopadzie w Łodzi i w Gdyni, później w Białymstoku, w Lublinie i w Katowicach. Jak tak patrzę na filmiki, które wrzuca z dotychczasowych koncertów, to chyba jest dobrze. ATB, You're Not Alone w Radiu SK. Dosłownie przed chwilą, po krótkiej przerwie, będzie Somber, a później Lady Gaga.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
18: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
19: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram, a także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
18: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
20: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.

0: Już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Regulamin na www.grzegrzolka.com. W nagraniu użyto SI. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omotajayku.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle. Fundator loterii Chrupomania.

0: Kałamża.
1: I've been fighting.

0: Aloner. Back to Yours, świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 14. Po godzinie 14 też będzie dobrze, a nawet bardzo dobrze, bo będzie Tame Impala i Jenny, Dracula w remiksie na początek kolejnej godziny przepełnionej eskowymi hitami na czasie. Tak będzie w czwartek, 15 października po 14 w Estre.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów. I blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
9: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To kawa mielona Edusho Family 500 gramów za pół ceny. Tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: Tato, co znaczy negocjować?
18: Szukać porozumienia.
17: To ja negocjuję? Jeszcze jeden rozdział.
19: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
24: Czasami chmury i szare kolory, a czasami pogodne niebo i słoneczna łomża. Tak to wygląda w łomżyńskiej pogodzie. Potrafi zmienić się.

0: Tam dochodziło do szeregu naruszeń wewnętrznych przepisów.
1: Tłumaczy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, Obajtkowi może grozić nawet 25 lat więzienia. To drony zaatakowały dwa statki na wodach terytorialnych Rumunii. Informację przekazał prezydent tego kraju Nikuszor Dan. Jedna załoga została uratowana, trwają poszukiwania 7 marynarzy ze statku, który został trafiony dziś rano. Ten incydent nie pozostanie bez reakcji, zapowiada rumuński prezydent. Jeszcze dzisiaj spotkamy się z sekretarzem generalnym NATO, aby omówić, w jaki sposób możemy lepiej koordynować nasze działania. Tylko w tym miesiącu na Morzu Czarnym w atakach dronów uszkodzonych zostało 5 statków. Nowa słonica w łódzkim zoo. 19-letnia Kumari przyjechała z Kopenhagi tydzień temu. Teraz opiekunowie skupiają się na jej aklimatyzacji i sprawdzeniu, czy jest w ciąży. Jeśli nie, kolejnym krokiem będzie próba połączenia jej z jednym z łódzkich samców, mówi Ireneusz Dąbrowski z Orientarium.
2: Liczymy, że jak najszybciej zaklimatyzuje się i będziemy w stanie zacząć pracować nad tym słonikiem numer 2 w historii polskich ogrodów zoologicznych.
1: Przygotowania do stworzenia rodzinnego stada trwały około 2 lat. W słoniarni przebudowano wybiegi i dostosowano basen do potrzeb przyszłego słoniątka.
3: Eska Łomża News.
4: Aga Zakrzewska, Narew, Kurpianka, Raginis, Lutosławski, Królowa Bona czy Jelonek. To nazwy pociągów, które mają połączyć Łomżę z resztą kraju. Od czerwca przyszłego roku planowane są bezpośrednie połączenia PKP Intercity z Warszawą. W rozkładzie znajdzie się 6 par pociągów dziennie, a podróż z Łomży do Warszawy Wschodniej ma zająć godzinę 45 minut. A co czeka na pasażerów na pokładzie? O tym przeczytacie na sk.pl. Jak reagować w sytuacji kryzysowej? Tego będzie można dowiedzieć się w sobotę podczas krajowego treningu rodzinnego w parku Jana Pawła. Od 10 strażacy podpowiedzą, jak rozpoznawać sygnały alarmowe albo gdzie szukać schronienia.
5: Na przykład Kuba i Kuba Chłopaki. Jeden z waszych ulubionych numerów zagram w tej godzinie. Będzie też Oscar Sims, będzie też Taylor Swift, a na początek Tame Impala i Jenny, czyli Dracula w remiksie. 14:02 na zegarach, a weste już grają. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszamy.

0: Hity zawsze na czasie i Jamelia na naszej antenie, czyli Superstar. Ja chciałem wam przypomnieć, że kompletujemy ekipę, która poleci z nami nie w ten, ale w kolejny weekend. Dokąd? No właśnie, dokąd to nie wiemy, ale Superstar, super gwiazdą naszej akcji Odlot Ściśle Tajny jest kapitan, który serwuje podpowiedzi takie jak ta.
1: Mówi kapitan, polecicie do miasta Małej Francuski.
0: No dzięki, naprawdę, drogi kapitanie. Ale dobra, to nie jest ważne dokąd, tylko ważne jest z kim, ze skową ekipą i ważne kiedy, czyli w kolejny weekend, prawda? Wiadomo, że z lotniska Chopina, a reszta jest jedną wielką niespodzianką, ale jak najbardziej pozytywną, o czym no chyba każdy, kto już był, bo to trzecia edycja, może zaświadczyć. Zgłoszenia tylko i wyłącznie w aplikacji Radia SK, zupełnie za darmo. Oscar Sims za moment, a później Wesca Offenbach i Ella Henderson, Hurricane.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę.
2: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
4: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 39.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
13: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
14: Love Dentistry Clinic świadczy usługi z zakresu odbudowy uzębienia z wykorzystaniem implantów. Oferta obejmuje również stomatologię estetyczną, ortodoncję oraz stomatologię dziecięcą. Leczenie poprzedza pełna diagnostyka oraz przygotowanie indywidualnego planu leczenia. W wybranych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie procesu odbudowy pełnego uzębienia na implantach w ciągu jednego dnia. Love Dentistry Clinic, ulica Pana Tadeusza 6, Łomża. www.lovedentistry.clinic.
15: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl, to się opłaca.
15: Lidl, oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Dlaczego masz tyle okularów?
19: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
18: A nie możesz mieć jednych?
19: To tak można?
18: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
19: Pewnie kosztują fortunę.
18: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
19: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Łomża, ulica Kazańska 6, Dmowskiego 1A. To jest wróg medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
20: I po reklamie.

0: Spectrum. Morena na antenie Radia SK. Morena to blondynka czy brunetka po hiszpańsku? Takie pytanie może paść dziś po godzinie 15 u Sointy i Korościela. Będę grał w grę opcję na to, żeby załapać się na Poznań Game Arena i żeby zgarnąć komputer gamingowy wart 11 tysięcy złotych. Taki rozdamy jutro. Póki co na dobrej drodze jest Michał, który i w poniedziałek, i we wtorek, i w środę pokonał swoich przeciwników. Ciekawe, czy zrobi to po raz kolejny dziś, a może znajdzie w końcu pogromce. Zgłoszenia na sk.pl. Oczywiście będę wgrał grę u Korościela i Sąd po godzinie 15. Za chwilę Sobel Wesce, a później to Flow.
1: Radio SK. Promocja.
2: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
3: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
4: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
5: Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.
6: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
12: To ja też chcę.
11: 24,39.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
17: A cappuccino też za piątkę?
18: Też.
17: A flat white?
18: Też.
17: A
18: też. Teraz

0: oferty z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Dalubo Kędzierscy. Dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo. Przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Niezależny Narodowy Bank Polski i Polski Złoty to bilion złotych rezerw dewizowych, w tym 700 ton złota dla bezpieczeństwa każdej polskiej rodziny. NBP każdego dnia podejmuje starania na rzecz rozwoju gospodarczego ojczyzny i pomyślności obywateli. A polska rodzina jest bezpieczna w kraju, w którym bank centralny jest niezależny i wolny od nacisków politycznych i ekonomicznych. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
5: I po reklamie.

0: Ja to się kompletnie nie znam, ale wspominałem już i wspomnę raz jeszcze. Do tego numeru mam wrażenie, że tango by się świetnie tańczyło. Do tanga trzeba dwojga, na razie rzucają się poduszkami. Jeśli któryś z nich przegra tę bitwę, to może pojawi się tylko jeden na antenie. No nie, chyba zrezygnowali. Santa i Korościel, tak, dokładnie. Oni z wami po godzinie 15. Przypomnę, opcja będę grał w grę. No i hity na czasie. Zalia, tylko kochaj mnie. Od chłopaków, już za chwilę. Michu Sobkowski, dzięki. Słyszymy się jutro w gorącej 20 po 17. Taką mam nadzieję. Cześć.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów. I blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
3: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
4: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: Czyta lektor AI.

0: polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram. Przy zakupach za minimum 25 zł. A ogórki szklarniowe? Cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 4,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Psst, cześć, to Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
15: Jeszcze przez mniej więcej godzinę będziemy mieć najwyższą temperaturę na dziś w Łomży, czyli 13 stopni. Wieczorem temperatura spadnie do około 10 kresek, a w nocy jeszcze większy spadek, do zaledwie trójki z plusem. 3 stopnie Celsjusza będą też jutro o porę.

0: Więc 23 osoby. Prokurator zarzuca im m.in. powoływanie się na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
1: Proces odroczono do 3 grudnia. Nieznana substancja i akcja służb w okolicach Sejmu na ulicy Matejki. Policjanci interweniowali wobec kilkuosobowej grupy aktywistów.
2: Jedna z tych osób położyła w okolicach pomnika kawałek kartonu. Ten karton został oblany nieznaną substancją.
1: Mówi Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji. Aktywiści zostali wylegitymowani, mundurowi prowadzą czynności pod kątem wykroczenia. Ceny paliw jutro pójdą w dół. 95 będzie tańsza o 6 groszy na litrze, 98 o 2 grosze, a diesel o 7. Specjaliści rynku paliw spodziewają się, że te powolne obniżki mogą się utrzymać. Jutro poznamy ceny paliw, które będą obowiązywały przez weekend aż do poniedziałku.
3: SK Łomża News.
4: Aga Zakrzewska, 500 000 zł na budowę toru Pump Track w Łomży. To z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Tor dla rowerzystów i rolkarzy, czy też jeżdżących na deskorolkach, powstanie między Katyńską a Parkiem Jana Pawła II. Ma to być też strefa street workoutu, czy trampoliny, albo szachownice. Dziś przypada Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Spytaliśmy mieszkanki Łomży, co sądzą o badaniach profilaktycznych.
5: Konieczne.
6: Ratują przed niepotrzebną śmiercią.
7: Bardzo ważne i bardzo potrzebne.
8: Ja myślę, że każda kobieta co najmniej raz w roku powinna.
4: Darmowe badania mammograficzne są dla kobiet w wieku od 45 do 74 lat.
3: Sonta i Koroście.
9: Czyli SK.
3: SK w Radiu SK.
10: SK w Radiu SK. Bardzo nam miło, że jesteście po drugiej stronie radioodbiorników. Już połowa października. Zobacz, Cinek, tak dopiero się lato kończyło. Za tak chwilę jest. Już wszystkich świętych. Niezwykle to pędzi,
11: tak,
10: prawda?
11: Tak, jest 15.10, Michał, i można powiedzieć, że jesteś dzisiejszą datą. Wiesz dlaczego?
10: Jestem 15 na 10.
11: Nie, jesteś czwartkiem.
10: Okej. Okay.

0: Margaretti, prima balerina w Radiu SK. Pewnie niewiele osób wie, ale prima balerina to jest tak zwana pierwsza tancerka, czyli taki tytuł, stanowisko tancerki baletowej, która tańczy partie solowe w grupie baletowej. I to jest, uwaga, tytuł nadawany honorowo przez monarchów, królów i tak dalej.
1: Naprawdę?
0: Więc jeżeli tej piosenki nie zatytułował na przykład Karol Nawrocki, to Margaret nie ma prawa nazywać tak swoich piosenek.
1: Okej, ja rozumiem. Znaczy ja bym się domyślał, bo jestem w miarę inteligentny, aha, że prima znaczy pierwsza, tak jak prima aprilis znaczy pierwszy kwiecień, czyli prima bym się domyślił, że pierwsza, ale balerina...
0: Ale balerina to jest mylące, bo to jest baleron, prawda?
1: Właśnie, więc... poszedłbym w baleron, że pierwsza grubastka na przykład, że pierwsza i baleron, nie? No nic, wiesz co, ja miałem puścić teraz jakąś piosenkę taką standardową, ale w związku z tym, że zaczynam się prześcigać na jakieś takie głupotki, to ja bym teraz może puścił Drago Stadin Tej. Co ty na to?
0: To wygrałeś.
1: Naprawdę? No to gramy.

0: Poza tobą nic, to Oliwka w Radiu SK, 18 minut po 15, a więc za chwilę gramy.
1: Gramy w Państwa Miasta, proszę Państwa, dzisiaj będą odpowiedzi na literę T, jak Teletubisie. Oglądałeś Teletubisie?
0: Oglądałem.
1: I co? Który ci się najbardziej podobał?
0: Nie ten. Ten bez torebki.
1: Okej, okay. Jeżeli chcecie z nami grać w Państwa Miasta, to niezależnie od tego, czy macie torebkę, czy nie, możecie się zgłosić na SK-owym Messengerze, proszę zostawić tam swój numer, będziemy oddzwaniać za moment.
2: Promocja. W podróży nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu,
4: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
8: We must fight together.
7: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
9: Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
10: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
3: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: Pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
13: I po reklamie.

0: Patrzcie ją, jaka łagodnie uśmiechnięta. Sanach w Radiu SK. Gramy w Państwa Miasta, kochani.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj grają z nami pani i pan. Pani to jest pani Anitka. Cześć, Anitko.
2: Cześć, witam was.
0: Co masz na obiad dzisiaj?
2: Wątróbkę.
0: Ale ekstra, ona podobno jest bardzo zdrowa i ma dużo żelaza. Słyszałeś o tym?
3: Tak jest bardzo zdrowa i ma dużo żelaza. Słyszałem o tym przed chwilą.
0: Twoim rywalem jest Szymon. Cześć, Szymon.
4: Cześć, dzień dobry.
0: Też masz wątróbkę dzisiaj, czy co?
4: Nie, ja mam zupę nic, czyli jeszcze nic nie wiem.
0: A, okej, okay, dobra.
3: Zobaczymy, co się wylosuje. Na razie gracie w Państwa Miasta, dzisiaj literka T jak trytytka. Aha. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak odpowiedzi punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Anitka, a potem Szymon. Gramy. Anito, literka T, twoja kategoria, coś mokrego.
2: Taras.
0: Taras może być mokry.
3: Zaliczyłbym. Taras
0: po deszczu, po myciu podłogi tarasowej. Dobra, 1-0 dla Anity.
3: Okej, w takim razie przechodzimy teraz do Szymona. Szymon, coś świecącego.
4: Coś świecącego.
3: Telewizor.
0: Mógł być telewizor.
4: Telewizor, o, dobra, telewizor.
0: Za późno. Punkt dla Anitki jest 2-0. Anita, jak teraz odpowiesz, to zakończysz rywalizację.
3: Anitko, twoja kategoria. Mówimy to w szkole.
2: Teraz ja.
0: Teraz ty, a jaka jest odpowiedź?
2: Teraz ja.
0: Żartuję.
3: Tego
0: dobra,
3: nie było, proszę pani. Gratulacje. Możesz sobie wybrać nagrodę, czy to będzie butelka Radia SK, czy torba Radia SK.
2: Niech będzie butelka.
3: Butelka dla ciebie, torba w takim razie dla Szymona, a dla was obojga pozdrowienia.
5: O, torbę dostałeś.
0: Torbę dostałeś.
2: Dziękujemy.
3: O, kto się ucieszył z torby?
4: Ty? No jak to kto? Najważniejsza osoba w moim życiu, czyli córka.
0: O. Bardzo fajnie. Wszystkiego dobrego, kochani. Trzymajcie się. Pozdrawiamy.
2: Dziękujemy.
1: Radio SK.

0: Hity na czasie w Radiu SK za 8 minut, godzina 16, dzisiaj w kalendarzu 15 października i dzisiaj mamy Światowy Dzień Mycia Rąk.
1: O, a jeszcze dzisiaj nie świętowałem.
0: To w ogóle jest dzisiaj, nie? Cały rok na to czekam.
1: Tak. No to zachęcamy do tego, żeby poświętować.
0: Rzeczywiście. Się tak lepią, że nie mogę klasnąć.
1: O, i teraz nie możesz odłączyć rąk, Cinek. Tak. A ja spróbuję? No i masz. Nie macie na co liczyć.
0: Ktoś teraz zagra piosenkę.
1: Bledka, komu miałabym powiedzieć za moment w Esce.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: Latynoamerykańskie brzmienie dla wszystkich.
4: Tak, chłopaki opowiadali o tym numerze podczas wizyty w Esce.

0: każdy piątek po 17.
1: Zapraszam, Michał Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
7: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
8: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
7: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
8: Magnifique!
7: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
8: No, Hisense, Media Expert, to ma sens.
9: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: To będzie ostatnia reklama. Piątek w Magii Szafy. Odzież używana tylko 5 zł za sztukę oraz minus 10% na cały asortyment na odzież outletową. Wybieraj, przymierzaj i znajdź coś dla siebie. Magia Szafy, Łomża, Rejmonta 1A. A już w sobotę nowa dostawa. Szukaj perełek modowych również w pozostałe dni.
11: I po reklamie.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Dlaczego masz tyle okularów?
3: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
2: A nie możesz mieć jednych?
3: To tak można?
2: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
3: Pewnie kosztują fortunę.
2: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
3: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Łomża, ulica Kazańska 6, Dmowskiego 1A. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
4: Łazienka, o której marzysz, teraz w lepszej cenie. Już 16 i 17 października, dni marki Excellent w salonie łazienek Comax w Łomży. Z tej okazji aż 20% rabatu na produkty marki Excellent. Planujesz remont? Urządzasz nowy dom? Odwiedź nasz salon, znajdź inspirację i wybierz wyposażenie dopasowane do swoich potrzeb. Nasi doradcy pomogą Ci stworzyć wymarzoną łazienkę. Zapisz datę, 16 i 17 października. Comax w Łomży, ulica Spokojna 190A. Zapraszamy!
5: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy! Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Łomża.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Prowadzisz gospodarstwo rolne i chcesz je rozwinąć? Właśnie ruszyło rekordowe dofinansowanie. Nawet 400 tysięcy złotych na termomodernizację budynków, fotowoltaikę i magazyny energii. Firma Promień Energii kompleksowo zajmie się pozyskaniem dotacji i realizacją inwestycji. Wnioski tylko do 3 listopada lub do wyczerpania środków. Sprawdź, czy się kwalifikujesz na promienenergii.pl lub zadzwoń 530 944 444. Jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Love Dentistry Clinic świadczy usługi z zakresu odbudowy uzębienia z wykorzystaniem implantów. Oferta obejmuje również stomatologię estetyczną, ortodoncję oraz stomatologię dziecięcą. Leczenie poprzedza pełna diagnostyka oraz przygotowanie indywidualnego planu leczenia. W wybranych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie procesu odbudowy pełnego uzębienia na implantach w ciągu jednego dnia. Love Dentistry Clinic, ulica Pana Tadeusza 6, Łomża. www.lovedentistry.clinic.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: W Łomży wieczorem zrobi się chłodno, a w nocy zimno. Jutro o poranku również temperatura spadnie do 3 stopni Celsjusza. Ale też kierowcy na drogach powinni szczególnie uważać. IMGW wydało żółte ostrzeżenie przed gęstą mgłą dla Łomży. Ostrzeżenie wchodzi w życie o 22 i mgły mają się utrzymać prawie do jutrzejszego południa.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: Już prawie 16, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Iga Świątek z awansem do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Polka pokonała Amerykankę Ashley Kruger 6-1, 6-4. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie Ann Lee lub Janice Tien. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła też Maja Chwalińska, która wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1. Plastikowe toporki, zakrwawione noże, kosy i upiorne maski znikają ze sklepów. Po ostatnich wydarzeniach w szkołach sieci handlowe wycofują część halloweenowych akcesoriów. Krzyżanów.
14: Halloween można świętować i jak czerpać zabawę z innych jego aspektów, takich jak dynie, cukierki.
17: Mówi psycholog Dominika Rymkiewicz. Mimo ostatnich wydarzeń dyrektorzy zachęcają, by zachować spokój i nie rezygnować pochopnie z halloweenowych zabaw.
18: Jeżeli będzie taka inicjatywa, dzieci będą chciały się przebierać, to absolutnie nie potrzebują uzyskiwać moją zgodę.
17: Mówi Adam Parzyński, dyrektor jednej z gdańskich szkół. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu w Polsce doszło do kilku aktów przemocy w szkołach z użyciem ostrych narzędzi. Zginęła woźna w jednej ze szkół. Wyrzucali nielegalne papierosy z pociągu, który wjechał do Polski. Przemyt udaremnili funkcjonariusze lubelskiej kasy i Straży Granicznej.

0: machen war.
1: Sonntag i Koroszcie. Czyli
2: SK. Radio SK. 2 minuty po godzinie 16, czy już co najmniej od 2 minut nie ma co siedzieć w pracy, prawda, Michale?
3: Zdecydowanie tak. Ja mam nadzieję, że ludzie już są w domu, że mają z roboty do domu 2 minuty i już przemierzyli tę trasę.
2: Nie sądzę, żeby ktoś miał tak blisko, chyba że ktoś przynosi robotę do domu.
3: All right. Ooh, heaven is a place on earth. Teraz w SC. Proszę bardzo.

0: To jest Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Smash Mouth i All Star w Radiu SK. Ostatnio widziałem w internecie twarz gościa, na podstawie to której twarzy stworzono postać Shreka. Tak średnio przystojny mężczyzna, ale żeby powiedzieć, że brzydszy ode mnie czy od ciebie, to nie, to akurat nie. Postawny taki i powiem ci, że nawet zacząłem mu trochę zazdrościć, bo my też jesteśmy raczej szpetni, a ale... jednak na naszej podstawie nikt nie chce stworzyć hitu kinowego.
1: Wiesz co, Shrek mnie kiedyś uratował, bo ja jestem dosyć podobny, łysy, mam trochę inne uszy, nie mam takich trąbek.
0: Nie masz, no, ale
1: i mam inny kolor skóry, ale akurat to nie różnicuje ludzi, umówmy się, każdy kolor skóry jest tak sam.
0: Oczywiście.
1: Tak, również zielony. Natomiast to mnie uratowało, bo kiedyś dzieci się mnie bały, bo byłem jeszcze większy niż teraz i ja mówiłem, że jestem Shrekiem i się śmiały, uciekały, ale się śmiały.
0: Zalia teraz, dopóki się nie znudzisz w Radiu SK.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Tobi Romeo, tak gra Radio SK, a teraz wy będziecie grali w grę.
1: Możecie z nami zagrać w grę, wejdźcie na sk.pl i napiszcie, dlaczego akurat z wami mamy zagrać w grę, a gra jest o naprawdę wielką stawkę, komputer gamingowy Level Up, warty 11 tysięcy złotych.
2: Ile?
1: 11 tysięcy złotych, przyjacielu. Od poniedziałku walczymy o ten komputer. W poniedziałek wygrał Michał, przeszedł do wtorkowej rywalizacji, wygrał we wtorek, wygrał w środę i dzisiaj też będzie grał i jest blisko. Jeżeli dzisiaj wygra i jutro wygra, no to wygrywa ten komputer, ale można mu ten komputer odebrać na ostatniej prostej. Proszę wejść na sk.pl, napisać, dlaczego chcecie z nami grać i może akurat to wy staniecie do walki z Michałem. Ta walka odbędzie się w ciągu najbliższych kilkunastu minut.
0: A ja za chwilę będę grał Lady Gaga.
3: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
4: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
3: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
4: Włącz imprezkę z Leszczykiem już dziś po 18.
5: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 9329.
10: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek Wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dlaczego masz tyle okularów?
13: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
12: A nie możesz mieć jednych?
13: To tak można?
12: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
13: Pewnie kosztują fortunę.
12: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
13: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Łomża, ulica Kazańska 6, Dmowskiego 1A. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
0: I po reklamie.

0: Get up, get up, Jason Derulo w Radiu SK. Uwaga, gramy w grę!
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, dystrybutor i producent sprzętu komputerowego.
0: Gra jest taka, że od poniedziałku walczymy o komputer level up warty 11 tysięcy złotych i od poniedziałku codziennie wygrywa słuchacz Michał. Uhu, witamy Cię, Michale!
2: Cześć, cześć, witam.
0: Michał, już musisz być ostro zestresowany, co? Bo jak wygrałeś już 3 razy, jakbyś przegrał dzisiaj, to chyba byś, no nie wiem, co byś zrobił, chociaż nagrody pocieszenia też fajne.
2: No, fajne, fajne, jednak czaję się na nagrodę główną.
0: Wiesz co, ale problem polega na tym, że słuchaczka Agnieszka też się czai na nagrodę główną, prawda, Agnieszko?
3: Tak, oczywiście, że tak.
0: Witamy serdecznie Cię, Agnieszko. W co lubisz grać najbardziej?
3: Gry planszowe.
0: Okej. Okay. To po co Ci komputer? Chociaż z drugiej strony, co mnie to obchodzi? Komputer może stać, jak ktoś nie chce grać, prawda, Cinek?
3: Można pasjansa ułożyć.
0: O, no, tak, można. On jest świetny do pasjansa.
4: Można też komputer położyć bokiem i rozłożyć na nim planszówkę.
3: Też tak można.
0: Zasady są takie, że Cinek będzie miał 3 pytania. Po pierwszym pytaniu, kto wie, krzyczy swoje imię. Zna odpowiedź, ma punkt. Nie zna odpowiedzi, punkt ma jego przeciwnik. Kto po 3 pytaniach ma więcej punktów, idzie do jutrzejszego finału. Kto przegrywa, dostaje nagrody pocieszenia, jasne?
3: Tak.
0: No to jedziemy z pierwszym pytaniem, Cinku.
4: Uwaga, czytam pierwsze pytanie. W jakim klubie gra teraz Robert Lewandowski?
0: Nie mamy odpowiedzi, w związku z tym przechodzimy do pytania numer 2.
4: Pytanie drugie brzmi: która część GTA ukaże się w listopadzie?
2: Michał.
0: Michał?
2: 6.
0: Czy to jest dobra odpowiedź?
4: Tak, 6.
0: A więc Michał prowadzi 1-0. Pytanie trzecie. Agnieszko, jeżeli chcesz jeszcze walczyć, to teraz musisz odpowiedzieć.
4: Pytanie trzecie. Kto wykonuje piosenkę Waka Waka?
2: Michał.
0: Michał?
2: Shakira.
0: Shakira i Michał przechodzi do jutrzejszego finału. Gratulacje.
3: Gratuluję mu.
0: Agnieszko,
2: dzięki.
0: Ale dla Ciebie też są dobre informacje. Uważaj, Agnieszko, podwójne zaproszenie dostajesz na PGA, czyli Poznań Game Arena. To będzie w przyszły weekend. Dostajesz 300 zł kieszonkowego i jeszcze głośnik przenośny Hama. Fajnie, nie?
3: Tak.
0: Oczywiście.
4: Michał, ja mam pytanie. Tak? W jakim mieście jest Poznań Game Arena?
0: A, to jest 4. pytanie i ono przechodzi do jutrzejszego finału.
3: Agnieszka.
0: Możecie sobie sprawdzić. Agnieszka wie, ale Agnieszka już nagrody dostała. Michał, szykuj się na jutro, dzwonimy koło 16.30, dobra?
2: Jasne.
0: Trzymajcie się, pa, pozdrawiamy.
2: Cześć. Hej, pozdrawiam.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl

0: Radioactive i Imagine Dragons w Radiu SK. Za 20 minut będzie godzina 17,
1: Michał,
0: kochani.
1: Tak się składa, że mam odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadałeś.
0: Jakie ci znowu pytanie zadałem?
1: Nie wiem, czy pamiętasz, ale zapytałeś mnie, gdzie przechowywać masło.
0: No rzeczywiście, teraz sobie przypominam.
1: Było coś takiego, nie?
0: Było. Gdzie przechowywać masło?
1: Otóż znalazłem odpowiedź. Aha. Eksperci do spraw odpadów z firmy Wildon Brothers.
0: A, znam firmę Wildon Brothers, tak, mam tam szwagra kiedyś miałem.
1: Przerzucili, słuchaj, kilka ton masła z lodówki. Aha. Na blatku henny i okazało się, że masło jest owszem okej, tak jak leży w sklepie, natomiast jeżeli chcesz to masło mieć ładnej konsystencji, tak, żeby od razu zmarowało ci się. Aha. Na chlebie, to spokojnie możesz trzymać je na blacie. Aha. Od momentu, kiedy je rozpakujesz, nawet 2 tygodnie.
0: Aha.
1: I wtedy ono się dobrze smaruje. Czy to jest odpowiedź satysfakcjonująca, czy mam szukać
0: nie,
1: głębiej?
0: Nie. Bardzo fajna odpowiedź, ale nie wiem, kto teraz odda mi pieniądze na zmarnowane 40 sekund mojego życia.
2: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Jeżeli założyć, że Mrozu robi najlepszą muzykę w Polsce, a bracia Kacperczyk piszą najlepsze teksty, to tutaj mamy prawdziwy Dream Team, czyli Avengersów polskiej muzyki. Mrozu i Kacperczyk.
1: Za chwilę newsy w SC, a później zagramy... Co później zagramy, Cinek?
0: Zagramy piosenkę.
1: A chciałeś wiedzieć jaką?
0: Tak.
1: Oskar Cyms będzie.
0: O, dziękuję.
1: Fajnie?
0: Super.
1: To po newsach.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
2: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
5: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej od

przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.

0: Europejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Love Dentistry Clinic świadczy usługi z zakresu odbudowy uzębienia z wykorzystaniem implantów. Oferta obejmuje również stomatologię estetyczną, ortodoncję oraz stomatologię dziecięcą. Leczenie poprzedza pełna diagnostyka oraz przygotowanie indywidualnego planu leczenia. W wybranych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie procesu odbudowy pełnego uzębienia na implantach w ciągu jednego dnia. Love Dentistry Clinic, ulica Pana Tadeusza 6, Łomża. www.lovedentistry.clinic.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
5: A teraz cenna uwaga dla wszystkich, którzy wieczorem albo późną nocą ruszają w trasę po Łomży czy też okolicach. IMGW ostrzega przed gęstymi mgłami, które mają mocno ograniczać widzialność. Za kierownicą zdecydowanie więcej ostrożności, mniejsza prędkość i większe odstępy. Alert IMGW dla Łomży wchodzi w życie o 22.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
6: Minęła 17, czas na SK News. Jakub Krzyżak, Daniel Obajtek na celowniku śledczych. Prokurator generalny złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiS oraz zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym zaniżania cen paliw w 2023 roku, gdy Obajtek był prezesem Orlenu. Wcześniej w śledztwie dotyczącym zaniżania cen paliw zarzuty usłyszało 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Od razu rzucili się za nim do morza. Akcja ratunkowa policjantów w Niechorzu w zachodnim Pomorskim. Mężczyzna w kryzysie emocjonalnym skoczył w nocy z pomostu do Bałtyku. Mundurowi nie czekali ani chwili i ruszyli za nim. Opublikowano nagranie z tych wydarzeń.
7: Skoczył? Koło bierzcie. Skoczyliśmy za nim do wody, on się rzucił. Wyciągnęliśmy go.
8: Dopłynęli do mężczyzny. Następnie, wykorzystując linę ratunkową, która znajdowała się w radiowozie, przetransportowali go na molo.
6: Mówi Piotr Jaworski z zachodniopomorskiej policji. Mężczyzna przebywa w szpitalu. Co gdybyśmy nagle stracili wzrok? Po ulicach polskich miast codziennie poruszają się osoby niewidome i słabowidzące, dla których zwykłe wyjście z domu bywa ogromnym wyzwaniem. Dziś Światowy Dzień Białej Laski.
9: Generalnie jest sporo barier, ale na szczęście ta świadomość naszego społeczeństwa się zmienia.
6: Mówi Ewa Bąk z

0: Już 2 minuty po godzinie 17. Za chwilę przyjdzie tu pani Jadzia. Wiesz, obiecała, że dzisiaj przyjdzie, także jak nie przyjdzie, to pociągnę za konsekwencje.
1: Słucham?
0: Tak się mówi, wiesz? Pociągnę za konsekwencje.
1: Jak się ciągnie za konsekwencje? Możesz pokazać?
0: Zaraz ci pokażę, jak cię pociągnę za konsekwencje. Oskar Sims. Czekaj, jeszcze raz, spokojnie. Oskar Sims, SC.
1: Oskar Sims.

0: Underneath the Blue w Radiu SK. Proszę Państwa, 15 dni pozostało do Halloween, w związku z czym czas się zastanowić, w co się przebrać. Cinek, czy masz jakieś propozycje?
1: Jest dużo propozycji, bo mam listę najpopularniejszych kostiumów Halloween w Stanach Zjednoczonych.
0: Dobrze, jeszcze przepraszam Cię, bo jest z nami jeszcze Jadzia. Witamy Cię, Jadziu.
2: Witam.
0: Jadziu, czy będziesz ze mną w jury i będziemy oceniać te kostiumy?
2: Będziemy.
0: Dobrze. Cinek, dawaj pierwszy kostium.
1: No więc na miejscu pierwszym jest Buddy Unicorn. To jest
0: co
1: taka
0: to znaczy?
1: Postać z nowego filmu. Wygląda taki wielki fioletowy pies.
0: Czy chciałabyś się przebrać ze wielkiego fioletowego psa, Jadziu?
2: A kogo bym tym przestraszyła?
0: Mnie, na pewno.
2: No.
0: Nie, czyli to odpada. Dawaj następny odcinek.
2: Jakiś taki.
1: Na trzecim miejscu jest Nikki, czyli ta dziewczyna z filmu Obsesja. Widzieliście? To jest ładna brunetka. To jest dobre przebranie, uważam.
0: Ale z drugiej strony, dlaczego ładna brunetka miałaby nas przestraszyć, prawda, Jadziu?
2: Tak.
1: Musicie obejrzeć ten film, moi drodzy. Na dziewiątym miejscu jest znana wszystkim postać, mianowicie Scooby-Doo.
0: Czy przestraszyłby cię Scooby-Doo, Jadziu?
2: Nie, bym go pogłaskała.
1: A gdyby miał wściekliznę, pianę na ustach?
0: A gdyby miał strasznie ostre kły?
2: Może bym się przestraszyła.
0: Czy jakieś jeszcze propozycje?
1: Nie, nie ma.
0: Jadziu, za kogo się w związku z tym przebierzesz?
2: Nie wiem. Może się za rodzinę tych Adamsów przebierzemy.
0: Okej, rodzina Adamsów brzmi godnie.
1: W każdym razie, to ja w takim razie za Briana.
2: A ja za łapkę.

0: 18 minut po 17 słuchacie Radia SK i bardzo dobrze. Robimy popołudniowy przegląd newsów w internecie, tak żebyście wy już nie musieli. I znalazłem taką wiadomość, która samym tytułem mnie załatwiła, rozłożyła na łopatki. Otóż czytam. Kołobrzeg. Pacjentom wydawało się, że lekarka jest pijana i rzeczywiście była.
1: To jest rzeczywiście przerażające, wiesz co, ale ja czekam na newsa, że na przykład lekarce wydawało się, że pacjenci byli trzeźwi i rzeczywiście byli.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Latynoamerykańskie brzmienie dla wszystkich.
4: Tak, chłopaki opowiadali o tym numerze podczas wizyty w SC.

0: Piątek po 17. Zapraszam, Michał Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu,
2: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
6: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
9: I po reklamie.

0: Stanach i cicho sza w Radiu SK. Już w pół do szóstej i Cinek ma niestety dla nas informację, która raczej nas zmartwi. Słuchamy, Cinku.
1: Michał, jak myślisz, ilu jest Polaków?
0: 35 milionów.
1: Coraz mniej, ale nie aż tak mało. Populacja Polski zmniejszyła się o 90 tysięcy obywateli w stosunku do końca 2025 roku i wyniosła, uwaga, 37 milionów i 243 tysiące.
0: Wiesz co, jak ty mówisz mi
1: mało.
0: Takie rzeczy, no?
1: Mało.
0: No mało, ale wiesz, tak, ty mówisz takie rzeczy, to domyślam się, że ty chcesz jakiegoś rozwiązania. Ale Cinek, wiesz co, błagam cię, co ja mam zrobić? Ja mam już trójkę dzieci, już więcej nie dam rady. Ja zrobiłem wszystko,
1: Michał,
0: co mogłem,
1: ja
0: żeby
1: rozumiem.
0: Polaków było więcej.
1: Bo
0: powiem ci, no...
1: Ja rozumiem, bo ja mam dwoje dzieci, dwie córki i też robię, co mogę. Jem stek, włączam cichosza, Sanach, zapalam kadzidełka i już nie daję rady.
0: No ja też już nie daję rady. Moja żona nawet kupiła ostatnio takie rajtuzy, wiesz, no takie, powiem ci, no... Kurczę, że czwarte dziecko mogłoby być, ale ja już nie daję rady.
1: To
0: no,
1: może źle je założyłeś.
0: Może tak.

mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: Mimo najlepszych chęci, to nowiutka rzecz od Vito Bambino w Radiu SK za 20 minut, godzina 18. Nasz eskowy messenger cały czas się grzeje, nagrywacie swoje głosówki, słuchamy, jaka sprawa?
1: Jestem po pracy, więc wracam po mojego czterolatka i jedziemy kupować budki lęgowe dla kosów.
2: Ale proszę pani, przecież kosy nie chodzą w budkach.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Łazienka, o której marzysz, teraz w lepszej cenie. Już 16 i 17 października dni marki Excellent w salonie łazienek Comax w Łomży. Z tej okazji aż 20% rabatu na produkty marki Excellent. Planujesz remont? Urządzasz nowy dom? Odwiedź nasz salon, znajdź inspirację i wybierz wyposażenie dopasowane do swoich potrzeb. Nasi doradcy pomogą Ci stworzyć wymarzoną łazienkę. Zapisz datę 16 i 17 października. Comax w Łomży, ulica Spokojna 190A. Zapraszamy!
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Gastorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
11: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Łomża.
13: I po reklamie.

0: Audycja na czasie w Radiu SK to Gnarly i Major League DJs, ale jak chcecie się pochwalić, że wiecie co to jest, to lepiej powiedzieć tytuł Wasted.
1: Wasted, czyli zmarnowany. Na pewno nie będzie zmarnowany czas w Radiu SK od 18 do 21, ponieważ będzie Łukasz Duńczyk. Dobry wieczór,
2: no,
1: Łukaszu.
2: Cześć, panowie, ja jestem bardzo zaniepokojony.
1: Dlaczego?
2: Mówiliście, że Polaków ubywa.
1: Mhm. Tak.
2: Więc ja bardzo dobrze, że jestem w tym miejscu, bo wy możecie iść i sprawić, żeby Polaków było trochę więcej.
1: Ale wiesz co, Łukasz, nie tędy droga.
0: Ja nawet w tym studiu było dwóch, teraz będzie jeden.
1: Ja sam stworzyłem... Stworzyłem trzech Polaków, trzy Polki, Cinek dwóch, a ilu ty stworzyłeś Polaków? Odpowiedzmy sobie na to pytanie.
2: To może więc to w takim razie wy zostańcie, a ja pójdę.
1: Lepiej graj romantycznie.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marvin. To kolejna powieść Mercedes-Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marvin od Mercedes-Ron. Już w księgarniach.
4: Love Dentistry Clinic świadczy usługi z zakresu odbudowy uzębienia z wykorzystaniem implantów. Oferta obejmuje również stomatologię estetyczną, ortodoncję oraz stomatologię dziecięcą. Leczenie poprzedza pełna diagnostyka oraz przygotowanie indywidualnego planu leczenia. W wybranych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie procesu odbudowy pełnego uzębienia na implantach w ciągu jednego dnia. Love Dentistry Clinic, ulica Pana Tadeusza 6, Łomża. www.lovedentistry.clinic.
5: Prowadzisz gospodarstwo rolne i chcesz je rozwinąć? Właśnie ruszyło rekordowe dofinansowanie. Nawet 400 tysięcy złotych na termomodernizację budynków, fotowoltaikę i magazyny energii. Firma Promień Energii kompleksowo zajmie się pozyskaniem dotacji i realizacją inwestycji. Wnioski tylko do 3 listopada lub do wyczerpania środków. Sprawdź, czy się kwalifikujesz na promienenergii.pl lub zadzwoń 530 944 444. Jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
6: Dlaczego masz tyle okularów?
7: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
6: A nie możesz mieć jednych?
7: To tak można?
6: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
7: Pewnie kosztują fortunę.
6: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
7: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Łomża, ulica Kazańska 6, Dmowskiego 1A. To jest wróg medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
8: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
13: Jutro wiem, że mamy mieć dużo więcej słońca i podobną temperaturę jak dziś, czyli 13 stopni. Ale zanim to wszystko, no to jeszcze gęste mgły, które synoptycy zapowiadają na dzisiejszą noc. Ostrzeżenie IMGW obowiązuje od późnego wieczora do jutrzejszego przedpołudnia. Jeśli będziecie wtedy za kółkiem, no to ostrożność razy dwa.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
14: Wybiła 18, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Kolejne weta prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał 3 ustaw, które trafiły na jego biurko. Wśród nich jest nowela kodeksu wyborczego oraz ustawa o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Karol Nawrocki podpisał za to 8 innych ustaw, w tym m.in. nowelę o odnawialnych źródłach energii oraz o prawie energetycznym. Zatrzymania po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym najpewniej kwestią czasu. Takie informacje przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przepychanki protestujących z policją, do których doszło przy Alei Szucha, bada prokuratura.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
11: SK Sport News.
14: Lech i Jagiellonia zagrają dziś swoje drugie spotkania w fazie ligowej Ligi Europy. O 18.45 kolejorz podejmie u siebie Bayer Leverkusen.
15: 2-2 byłoby super. Trzeba być realistą.
16: Myślę, że może 2-0 dla Lecha.
17: Chciałbym 1-1.
18: 2-1, żeby Lech wygrał.
14: Mówili nam kibice, z kolei o 21.00 czeka nas mecz Jagiellonii z Aratem Rywań. Iga Świątek z awansem do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Polka pokonała Amerykankę Ashley Kruger 6-1, 6-4. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie Ann Lee lub Janis Tien. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła Maja Chwalińska, która wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1.
19: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
20: SK Łomża.
21: News. Aga Zakrzewska. Znaczenie syren alarmowych, alerty RCB, miejsca schronienia i rodzinny plan na sytuacje kryzysowe. O tym wszystkim będzie mowa w najbliższą sobotę w Parku Jana Pawła II. Przed Łomżą kolejny trening bezpieczeństwa.
22: Zapraszamy wszystkich mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, rodziców i całych rodzin.
21: Mówił Paweł Leszczyński z Łomżyńskiej Straży Pożarnej. 4 osoby poszukiwane zatrzymane w powiecie łomżyńskim. To efekt dwudniowej akcji łomżyńskich kryminalnych. Wśród zatrzymanych było 2 cudzoziemców, którzy trafili w ręce Straży Granicznej. Kolejna osoba została przewieziona do zakładu karnego, a 4 uniknęła więzienia, bo uregulowała zaległą grzywnę.
23: Imprezka! Imprezka!
24: Jak słyszeliście w newsach przed chwilą, Iga Świątek gra w Wuhan. Ja mam tylko wielką prośbę do Igi, niech ona nie je jakichś dziwnych rzeczy w restauracjach, bo ktoś kiedyś zjadł i wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Mam nadzieję, że ciepły obiad na was już w domu czeka, ja was odprowadzę. Hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, cześć!

to są bardzo dobre chłopaki. Dobrzy towarzysze podróży do domu w czwartkowy wieczór, 10 minut po godzinie 18. Kuba i Kuba w Radiu SK. Gramy wieczorne hity na czasie. A według najnowszych badań, uwaga, Polacy zaczynają traktować sztuczną inteligencję jak swojego przyjaciela, jak bliską osobę. Uwaga, co trzeci Polak woli się zwierzać sztucznej inteligencji niż człowiekowi. Czyli słuchajcie, jak, nie wiem, wieczorem mamy coś na sumieniu, coś źle zrobiliśmy, to już nie mówimy tego bliskiej osobie, tylko wiele osób pisze na przykład do czata GPT. No i z jednej strony to jest przerażające, prawda? Ale z drugiej strony no trochę zrozumiałe, no bo jak coś takiego opowiemy AI, no to ono nam nie powie na przykład: a i co? I co? A nie mówiłam ci? Przecież mówiłam ci, żebyś tak nie robił, to ty zawsze swoje.

0: Zalia w Radiu SK. To jest taki dobry wstęp do romantycznego wieczoru. Może komuś się coś takiego szykuje. Jakaś randka, jakaś romantyczna kolacja. Proszę bardzo, SK się poleca jakby co. No słuchajcie, Sonita z Korościelem mnie prosili przed chwilą, żebym zagrał coś romantycznego, bo mamy w Polsce niż demograficzny, jest nas coraz mniej. Jakby co, SK robi co może. Teraz ruch po waszej stronie. No właśnie, a ja mam pytanie do was a propos wieczoru. Skoro już, słuchajcie, mamy 19 minut po godzinie 18. Lista rzeczy do zrobienia na dzisiaj coraz krótsza, mam nadzieję. No to pochwalcie się, co miłego macie dzisiaj w planach na dzisiejszy wieczór? Może właśnie jakieś dobre jedzonko, albo słodkie nic nie robienie, albo coś innego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Radia SK, chwalcie się, co macie miłego dzisiaj w planach, a ja na pewno miło zagram Bibi Rexa i David Guetta za chwilę. Radio
1: SK. Reklama. Aj! Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
2: We must fight together.
1: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter, uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK. Love Dentistry Clinic świadczy usługi z zakresu odbudowy uzębienia z wykorzystaniem implantów. Oferta obejmuje również stomatologię estetyczną, ortodoncję oraz stomatologię dziecięcą. Leczenie poprzedza pełna diagnostyka oraz przygotowanie indywidualnego planu leczenia. W wybranych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie procesu odbudowy pełnego uzębienia na implantach w ciągu jednego dnia. Love Dentistry Clinic, ulica Pana Tadeusza 6, Łomża. www.lovedentistry.clinic.
3: Piątek w Magii Szafy. Odzież używana tylko 5 zł za sztukę oraz minus 10% na cały asortyment na odzież outletową. Wybieraj, przymierzaj i znajdź coś dla siebie. Magia Szafy, Łomża, Rejmonta 1A. A już w sobotę nowa dostawa. Szukaj perełek modowych również w pozostałe dni.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dlaczego masz tyle okularów?
8: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
7: A nie możesz mieć jednych?
8: To tak można?
7: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
8: Pewnie kosztują fortunę.
7: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
8: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Łomża, ulica Kazańska 6, Dmowskiego 1A. To jest wróg medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
9: I po reklamie.

0: I nie ma ziewania. Magic System w Radio SK. Napędzamy się. Energia na dobry wieczór jest w Radio SK. Za 24 minuty będzie godzina 19. Wracamy razem z pracy. No a wy w tym czasie mówicie, co macie miłego w planach na dzisiejszy wieczór. Nagrywajcie głosowy na Messengerze Eski, tak jak to zrobiła Amanda.
1: No ja na szczęście już dzisiaj w planach mam tylko dojazd do domu, spakowanie się i siłownia. Następnie powrót do domu i chill out przy jakimś fajnym filmie.
0: Ale zaraz, skoro teraz Amanda wraca z pracy, pewnie na siłkę wyjdzie około 19, dojazd na siłkę, trening, jak nic wróci do domu grubo po 21. To już możemy się tylko domyślać, jak będzie wyglądało to oglądanie ulubionego serialu, mniej więcej tak? Ale to też jest piękne, prawda, na swój sposób. Nawet takie oglądanie serialu jest fajne. Amanda, dostajesz od Radia SK taką dobrą wyprawkę na siłkę, bo jest tu butelka, dostajesz też eskowe skarpetki i magazyn Radia SK, SK Story, którego gwiazdą jest Andziax, tak żebyś miała co czytać między seriami.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 15 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 17 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
9: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
12: I po reklamie.

0: To kawałek z jednej z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat. Z GTA 6, premiera już 19 listopada, a numer już mamy w Radiu SK. To Catfiel i Paco Amoroso. No i słuchajcie, my was możemy przygotować na tę premierę, że to nowe GTA będzie wam chodziło płynnie, bez żadnego zacięcia, nawet na najwyższych ustawieniach. Mamy dla was komputer za 11 tysięcy złotych. Coś takiego możecie zgarnąć za darmo w Radiu SK. Więc jeżeli wasz plan na wieczór wygląda mniej więcej tak:
1: będę grał w grę,
0: to wpadajcie na sk.pl i się za darmo zgłaszajcie. Mamy nie tylko wypasionego kompa, ale też bilety na Poznań Game Arena, czyli jedną z najbardziej kultowych imprez dla fanów gamingu. Wpadajcie na sk.pl i słuchajcie Sońty i Korościela codziennie po południu w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.
6: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
7: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
6: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Łomża na czasie.
21: Cześć, tu Aga Zakrzewska. A teraz głośniej robią wszyscy miłośnicy kina. W tę sobotę Łomża zamienia się w jedną wielką salę kinową pod chmurką, a dokładniej pod dachami waszych aut. Na parkingu Akademii Łomżyńskiej w ramach kina samochodowego dwa seanse w tę sobotę. O 18:00 Szybcy i Sprytni, a o 20:00 druga część filmu Greenland. Wskakujcie za kółko i łapcie filmowe emocje bez wysiadania z samochodu. Tylko że wtedy będziecie musieli przestawić radio z Eski na 88,3 FM, ale wybaczymy.
22: Muzyką się żyje.
23: A już teraz wspomnieniami cofamy się do wakacji. Mam dla was jeden z hitów lata, który ciągle jest na czasie, na szczytach list hitów. Później ci opowiem od Margaret i Dawida Kwiatkowskiego. No ale właśnie, kto komu i o czym ma w tym numerze opowiedzieć?
24: W tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a a powinniśmy być cały czas razem.
23: Dawid Kwiatkowski ma teraz powody do radości i ma co innym opowiadać. Jego nowy album Południe, z którego pochodzi m.in. kawałek Później Ci Opowiem, jest aktualnie najpopularniejszym albumem w Polsce według oficjalnej listy sprzedaży i udało się to mu osiągnąć po 12 latach. W swoich mediach społecznościowych Dawid Kwiatkowski pokazał wzruszenie i radość chwilę po tym, jak się tego dowiedział.
0: Imprezka.
23: Tym razem to jest imprezka z dreszczykiem, bo za chwilę na naszej antenie pojawi się historia słuchaczki, która zaczęła się jak horror, ale skończyła się strasznie śmiesznie. Zostańcie razem z nami, no a teraz się rozluźniamy. Kołyszemy się z Dawidem i Margaret. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Punktualnie 19:00.

0: Wrzona w Radiu SK. Teraz trzymajcie się mocno, bo tu będzie historia z dreszczem.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
0: Na SK.pl opisywaliście wasze strasznie śmieszne historie, które zaczęły się strasznie, ale skończyły się dobrze. I razem ze mną teraz, no, nie doszła złodziejka. Ola, cześć Ola.
2: Cześć, cześć.
0: W sumie to już doszła złodziejka Ola, bo ty stałaś się złodziejką, dopóki to się wszystko nie wyjaśniło i ty nią byłaś przez jakiś czas. No to opowiadaj, co się wydarzyło. Rzecz się dzieje w sklepie.
2: Tak, rzecz się dzieje w drogerii, jesteśmy z mężem na zakupach i byłam tak podekscytowana całym asortymentem, że nie zauważyłam, że mąż poszedł krok dalej, a kto inny przy mnie stał i odkręciłam się do pana stojącego obok, wyciągnęłam mu portfel, żeby zobaczyć, ile ma gotówki.
0: Bo on wyglądał tak samo.
2: Taki był zaskoczony całą sytuacją, że zaczął krzyczeć złodziejka. No i ja panu pokazuję, że tutaj mąż stoi, że nie, że to pomyłka. No na szczęście, czy tam nieszczęście, okazał się znajomym męża, więc sprawa została udobruchana.
0: Ja wyobrażam sobie i te wszystkie wzroki tych przechodniów, klientów sklepu, którzy na serio pomyśleli, że nie, no to jest złodziejka, ona tylko udaje, że złodziejką nie jest. Ale słuchaj,
2: no było, było.
0: Jak ty byś zapłaciła kartą tego pana, któremu wyciągnęłaś ten portfel, to ja ci gwarantuję, że mąż nie miałby nic przeciwko. Zwłaszcza, że to była drogeria. To pewnie mała
2: na
0: kwota
2: pewno.
0: Nie była.
2: Na pewno, wszyscy teraz się z tego śmiejemy, ale wtedy nie było nam tak do śmiechu.
0: Ale słuchaj, bardzo dobrze, że to zrobiłaś, bo teraz masz co opowiadać i dzięki temu teraz zgarniasz dwa zaproszenia do kina na Upadek wieloryba i pomarańczowe słuchawki JBL.
2: O, super, super, dzięki, super, przydadzą się.
0: Zabierz męża albo tego pana, żeby go udobruchać jeszcze bardziej.
2: Dobra, dzięki.
0: Trzymaj się, Ola, dobrego wieczoru.
2: Dzięki.
1: Sponsorem konkursu był dystrybutor filmu Upadek wieloryba. I miss you.

0: W Radiu SK odkrywamy dla Was młode gwiazdy i to jest taka wschodząca, o której robi się głośno na całym świecie. Adela prosto ze Słowacji. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. A teraz uwaga, powiedz mi, jak się zachowujesz w korku, a ja Ci powiem, jakim człowiekiem jesteś. Teraz wyobraźcie sobie, że stoicie właśnie w korku i kierowca z pasa obok chce się wepchnąć przed Was. Już Wam tam, wiecie, włączył kierunkowskaz i liczy na to, że go wpuścicie. No właśnie, to co wtedy robicie? Wpuszczacie takiego kierowcę? Czy jakoś mu tam zajeżdżacie drogę i nie wpuszczacie? Uwaga, jeżeli takiego kierowcę wpuszczamy przed siebie, to sygnał prawdziwej dojrzałości emocjonalnej, tak mówią nam eksperci. No tak, słuchajcie, wtedy czujemy się dumni z siebie, prawda? Że jesteśmy bardzo dobrymi ludźmi. Czujemy, że to była bardzo dobra decyzja. Pod jednym warunkiem, że ten kierowca podziękował nam awaryjnymi. Bo jeśli nie, to to nie jest kierowca, tylko...
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Prowadzisz gospodarstwo rolne i chcesz je rozwinąć? Właśnie ruszyło rekordowe dofinansowanie. Nawet 400 tysięcy złotych na termomodernizację budynków, fotowoltaikę i magazyny energii. Firma Promień Energii kompleksowo zajmie się pozyskaniem dotacji i realizacją inwestycji. Wnioski tylko do 3 listopada lub do wyczerpania środków. Sprawdź, czy się kwalifikujesz na promienenergii.pl lub zadzwoń 530 944 444. Jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
7: Skoczymy razem do Delikatesów Centrum po łopatkę pychotkę na niedzielę?
8: Aha, ale z nikim się nie dzielę.
9: Do soboty łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na Delikatę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm Spółka ZOO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

Irinium i Ellie Goulding w Radio SK. To są wieczorne, czwartkowe, prawie piątkowe hity na czasie. Już za 17 minut będzie godzina 20. No i piłkarskie emocje się dzieją dzisiaj wieczorem. Gra Liga Europy. Lech Poznań u siebie podejmuje niemiecki Bayer Leverkusen. No i niestety nie jest dobrze. Po pierwszej połowie Lech Poznań przegrywa 0-3. Zimny prysznic dosłownie i w przenośni. Słuchajcie, w czasie meczu normalnie, w czasie akcji na boisku włączyły się zraszacze. Wiecie, normalnie piłkarz sobie biegnie z piłką i nagle na całym boisku zaczyna lecieć zimna woda. To jest podobne uczucie, myślę, że jak człowiek wchodzi pod prysznic, odkręca wodę i liczy, że ona zacznie lecieć ze słuchawki prysznicowej, a się nagle okazuje, że to było przestawione na deszczownicę i wtedy oblewa nas taka zimna fala i najgorzej, że wtedy nie ma gdzie uciec. Nie życzyłbym nawet najgorszemu wrogowi. Gramy dalej wieczorne hity na czasie. Daria Zafajow już teraz.

0: Taylor Swift w Radio SK. Możecie być trochę jak ona. Taylor bardzo lubi latać wszędzie, i na krótkie, i na długie dystanse. I wy też odlecicie w nieznane. Razem z Radiem SK zbliża się odlot ściśle tajny. Za tydzień o tej porze już będziecie pakować walizkę, bo wylatujemy w piątek 23 października. Leci z nami m.in. Jędrzej.
1: Jędrzej, pakuj się, bo lecisz z nami na odlot ściśle tajny.
2: Boże, jak się cieszę.
0: I co ciekawe, jak zadzwoniliśmy do Jędrzeja, to on akurat był w pracy, więc poszedł do toalety. Nie chcę myśleć, co myślała osoba, która była w kabinie obok. Nieważne, słuchajcie. Mamy też kolejną podpowiedź od naszego kapitana. Posłuchajcie.
3: Mówi kapitan. Polecicie do miasta małej francuski.
0: Macie jakiś pomysł? Bo ja absolutnie nie mam żadnego pomysłu. Wszystkie podpowiedzi znajdziecie na eskowym Instagramie. Na tym ta zabawa polega, że wiecie, z kim lecicie, że z waszą osobą towarzyszącą, z ekipą Radia SK, ale nie wiecie dokąd. To się okaże dopiero przed samym wylotem. Zgłoszenia za darmo tylko w eskowej apce na smartfony.

0: każdy piątek po 17.
1: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kart to moja Biedronka. Do soboty. Awokado 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz cytryny na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
11: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt,

0: Lidl. To się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach. Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
3: I po reklamie. Łomża na czasie.
4: Marta Żabłowska. Muzyka na żywo i nie tylko, śpiew, taniec i międzypokoleniowa integracja. A to wszystko przy ognisku. Już w najbliższy piątek na mieszkańców Łomży będzie czekać kolejny piątek przy ognisku. Można wybrać się ze znajomymi, z rodziną albo po prostu przyjść solo. I warto ze sobą zabrać gitarę, jeśli gracie, albo inny akordeon, co tam macie. Muzyczne piątki będą odbywać się do końca listopada i zawsze startują o godzinie 17. Oczywiście na bulwarach.
5: Muzyką się żyje.
6: To ostatnia okazja w tym roku, żeby zobaczyć Gipsa na żywo. Raper, którego znacie m.in. z hitu Drive czy Ostatni Dzień Lata, w najbliższą sobotę zagra koncert na warszawskim Torwarze i to będzie pierwszy solowy występ tego artysty na tej arenie. Gips zagra pod hasłem Zrobiłem to dla nurtu. Wykona kawałki z dwóch ostatnich albumów, czyli Nurt oraz Zrobiłem to dla siebie. To z tych krążków pochodzą takie hity jak Ty masz czy Win, które doskonale znacie z Radia SK. I to będzie już ostatnia okazja w tym roku, żeby usłyszeć te numery na żywo. Początek koncertu w sobotę o godzinie 20. A już jutro nowe notowanie gorącej 20 Radia SK. W ostatni piątek na szczycie pojawiła się wschodząca gwiazda polskiego rapu MJ Deli z hitem Deli Supreme. Na miejscu drugim umieściliście szwedzką ekipę, czyli Swedish House Mafia i Lickley w numerze Happiness is so sad, a podium zamykają Kuba i Kuba z hitem Chłopaki. Gorąca 20 startuje jutro o godzinie 17. To wy te listy układacie, a więc wpadajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione hiciory.
7: Impreska.
6: A tymczasem minuta po godzinie 20 to jest naprawdę świetna informacja, bo to oznacza, że już mniej niż 4 godziny do piątku nam zostały. To już jest ostatnia prosta, nawet nie prosta, to już jest autostrada w kierunku weekendu. I mam gościa, który zrobi teraz weekendową atmosferę. To Oskar Cyms, a ja się nazywam Łukasz Zduńczyk i się wam polecam na wieczór.

0: Kasza i jej TikTok na antenie Radia SK. No, SK ma dla was trochę lepszy algorytm niż jakiś tam TikTok, bo my wam zawsze podrzucamy najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Z nami wiecie, co będzie na czasie w najbliższych tygodniach i teraz odkrywamy dla was nowy rapowy hit. To może być na szczycie list hitów w najbliższym czasie. Nowość od rapera O Co Chodzi, który nagrał numer Nienawidzę Warszawy, czyli powiedz, że jesteś kibicem Lecha Poznań, nie mówiąc, że jesteś kibicem Lecha Poznań.

0: numer idealny na wieczorne rozluźnienie. Neptunika w Radiu SK. Tak wam gramy, to są właśnie wieczorne hity na czasie. No i słuchajcie, w dzisiejszych czasach to nawet zabawką nie można ufać, słuchajcie. Właśnie czytam na SK.pl, że na rynku są już tak inteligentne zabawki, które mają wbudowane AI, które, uwaga, potrafią zapisywać i podsłuchiwać prywatne rozmowy i to wszystko przesyłać, te dane nasze rozmowy, na jakieś tam serwery. No z jednej strony to jest przerażające, ale z drugiej, przecież w Chinach i tak nie rozumieją po polsku.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESC po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
10: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
11: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
10: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
12: Poleca Radio SK.
13: I po reklamie.

I to się nazywa wieczorne rozluźnienie. Z hita wida czasy się. Za 19 minut będzie godzina 21. Z Eską można się już przygotować psychicznie na piątek. My już jesteśmy rozluźnieni. Kuba i Kuba za nami. Ja robię taki dobry wstęp do złej informacji. Niestety, słuchajcie, skończył się mecz Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Ekipa z Poznania przegrała w Lidze Europy z Bayerem 0-4. Ale słuchajcie, nie ma wstydu, bo przegraliśmy z pierwszą drużyną w tabeli. Lech aktualnie jest na ostatnim, 36. miejscu. To może ja coś na poprawę humoru zagram dla fanów z Poznania. Riviera już teraz w Esce.

Temper City w Radiu SK. Jeżeli lubicie nowości, wybraliście bardzo dobre radio. Właśnie tej nocy, z czwartku na piątek, artyści najczęściej wydają nowe numery i dlatego już po 23 na antenie Eski Mati Fuczyło będzie miał dla Was specjalny program z nowościami. Jeżeli jakiś artysta, którego lubicie, wyda nowy numer, no to macie pewność, że Eska ten kawałek od razu zagra, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
10: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
11: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
10: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
12: Poleca Radio SK.
13: I po reklamie.
14: Łomża na czasie.
15: Cześć, tu Aga Zakrzewska. W ten weekend warto wybrać się do Drozdowa. W Muzeum Przyrody odbędą się Dni Akwarystyki. Na uczestników czekają nie tylko spotkania z fascynującym światem ryb, ale też coś dla tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas. Zaplanowano wyprawę terenową nad Narew z komentarzem przyrodniczym. Będzie można również zobaczyć akwarium w stylu retro, poznać historię polskiej akwarystyki, a na zakończenie spotkać się przy ognisku. I co ważne, to propozycja dla wszystkich ciekawych przyrody, a nie tylko dla doświadczonych akwarystów.

0: RMFFM. Kałomża News.
1: Czas na kolejny magazyn reporterów Radia S. Kałomża. Marta Szabołowska, zapraszam. W Białymstoku powstanie pierwsza w województwie podlaskim fabryka broni. Projekt jest realizowany przez konsorcjum firm przedsiębiorstwa ze Skarżyska Kamiennej, które już dostarcza broń polskiej armii i białostockiej firmy Alex, która częściowo zmienia profil swojej produkcji. O szczegółach mówią Tadeusz Ożarowski, prezes firmy Alex, i Rafał Cygański, prezes firmy Armament.
2: Od 2019 roku rozwijamy projekt broni. Połączyliśmy wiedzę praktyczną z wiedzą inżynierską naszego zespołu i możemy powiedzieć, że jesteśmy pierwszą niepaństwową firmą w historii Polski, która skonstruowała własny model broni strzeleckiej, autorski. Zaczęliśmy od karabinu Black Widow. To jest karabinek kompaktowy, przeznaczony do pracy tak zwanym close protection, czyli CQB, tak? Czyli w bliskim kontakcie. Broń przeznaczona przede wszystkim dla oddziałów specjalnych, bądź operatorów pojazdów, statków powietrznych, tu gdzie jest ważna przestrzeń, tu gdzie musimy korzystać z minimalistyki. Projekt rozwijamy od 2019 roku, w 2022 zakończyliśmy prace rozwojowo-badawcze, w 2023 zrobiliśmy z tego komercjalną platformę, która trafiła do sprzedaży. Po 4 latach, można powiedzieć, obecności na rynku, prawie 4 latach, mamy już doświadczenie, jeżeli chodzi o wszystkie tak zwane choroby wieku dziecięcego. Broń w tym momencie jest, można powiedzieć, niezawodna. Dzięki wsparciu i kontaktom, tak jak pani Monika powiedziała, B2B, z Podlasiem, z firmą Alex, powstał nasz drugi karabinek bliźniaczy, można powiedzieć, co prawda pracujący w innym systemie, natomiast równie dobry, również wykonany w dużym reżimie technologicznym. To jest karabinek Venom, który miał premierę na targach MSPO 2026, o czym bliżej powiem na prezentacji poszczególnych jednostek broni. Również produkujemy karabinek w kalibrze 9 mm, 9x19 mm. To jest karabinek, można powiedzieć, pistolet maszynowy. Również zaprezentujemy go za chwilkę. Mam nadzieję, że dzięki naszemu konsorcjum na Podlasiu powstanie pierwsza w historii tego regionu fabryka broni, zasilana naszą technologią, naszą wiedzą i zasilana wiedzą i technologią grupy Alex. Główna nasza produkcja to jest rynek prywatny. Zaczynamy eksport broni do USA. Mamy tam też partnera, który jest naszym, można powiedzieć, dystrybutorem. To jest bardzo duża firma produkująca również własne autorskie konstrukcje w USA. Uzyskaliśmy certyfikację ATF, czyli Alcohol, Tobacco and Firearms Agency, która certyfikuje dostawców na rynek USA. Więc to jest też nasz drugi rynek. Natomiast jeżeli chodzi o polskie służby, nie mogę powiedzieć o szczegółach, natomiast nasze konstrukcje były już w kilku jednostkach mundurowych. Jest zainteresowanie, ale jak wiemy, proces pomiędzy zapytaniem, testem, a ewentualnym zakupem jest długa droga. Mam nadzieję, że będziemy mogli dostarczać naszych jednostek naszą broń i będzie to drugi po FB-Radom podmiot, który będzie dostarczał broń do polskiego użytkownika. Nie możemy wszystkiego ujawnić, to jest normalna rzecz. Natomiast polski rynek to jest chłonność kilkuset do kilku tysięcy, 1000-1500 jednostek rocznie, tak? I to jesteśmy w stanie wykonać bez żadnego problemu na ten moment. Skalujemy to i będziemy starali się robić jak najwięcej, tak? To jest normalne, to jest nasze biznesowe założenie. Tak jak mówię, mamy zainteresowanie nie tylko w Polsce, bo i w Emiratach Arabskich. Mamy zapytania też z krajów z południa, więc to się dzieje. To musimy zrozumieć też specyfikę. Od 19 roku do 27 to jest i długo, i krótko. Mając na uwadze to, że nasz projekt powstał od zera i został sfinansowany z prywatnych środków. Nie mieliśmy żadnej dotacji, nie byliśmy w żadnym programie, nie dostaliśmy żadnego grantu. Więc wszystko robimy za własne fundusze. To ten czas jest naprawdę krótki. Tym bardziej, że komercjalizacja projektu to jest 4 lata. I 3 lata na rynku dla młodej firmy zdobycie zaufania przede wszystkim polskiego klienta i zainteresowanie tak dużego rynku jak rynek USA, to można powiedzieć, że to jest pewien sukces. Więc na tą chwilę jesteśmy dobrej myśli, że to będzie skalowało i będziemy mogli za 2-3 lata się tu spotkać, powiedzieć, że produkujemy nie 1000, tylko 20 tysięcy. Produkcja wszystkich części do naszych platform będzie się odbywała na Podlasiu. Z czasem też będziemy przynosili assembly, czyli składanie broni ze Świętokrzyskiego tutaj na Podlasie, żeby wszystko skupić w jednym miejscu. Korzystając oczywiście z zaprosza firmy Alex.
0: Dzisiejsze wydarzenie to nie jest to, że spotkało się dwóch panów przy piwie i mówi, robimy firmę. To jest proces. Współpracujemy ze sobą już od kilku lat. Oczywiście ta współpraca dała nam to, że zdobyliśmy do siebie zaufanie i w pewnym momencie stwierdziliśmy, żeby coś się opłacało, to musi być skala. Czyli łącząc to, że mieliśmy gotowe karabiny, też były na pewno w czasie produkcji tego wszystkiego tak zwane choroby dziecięce. Te dziecięce choroby zostały wyeliminowane i w tym momencie jest taki etap, że możemy przejść do takiej konkretnej współpracy, żeby była skala, żeby można tego produkować było więcej i szybko, no bo wiadomo, ja musiałbym stworzyć te karabinki od podstaw, to by trwało, a pan Cygański, czyli firma Armet, musiałaby się wyposażyć w maszyny. Lepiej wykorzystać potencjał dwóch firm, stworzyć to szybko, być otwarty dla rynku, na potrzeby rynku i dlatego dzisiaj będzie podpisanie już takiego trwałego, prawnego już konsorcjum, gdzie będziemy mogli otwarcie te karabinki produkować i być otwarci dla rynku. Na pewno, tak jak mówiłem, ja zawsze byłem uzależniony jakby w swoich tematach, że zawsze sięgałem po środki unijne tutaj Urzędu Marszałkowskiego wielokrotnie. Dlatego zbudowaliśmy ten park maszynowy, który jest uniwersalny, czyli dzisiaj produkuje instalacje gazowe, ale w krótkim czasie mogę się przedstawić jako firma, jako grupa Alex na nowe wyzwania. Także to możemy bardzo zrobić szybko. Na pewno, pani marszałek, zwrócimy się do Was, bo brakuje nam maszyn specjalistycznych, bo nie wszystko możemy zrobić na tych, co mamy. I myślę, że to będzie też wartość dodana do województwa, powstaną nowe miejsca pracy. Będziemy się czuć bezpiecznie, że produkujemy to w Polsce, a nie importujemy to z zagranicy. Te pieniążki zostaną u nas w kraju i mogą być zainwestowane w nowe rozwiązania, w nowe rzeczy. Nie tylko może te karabinki, bo mamy też projekt następny. Na razie to jest na etapie takiego C2, czyli w początku jest to platforma dronowa do zwalczania dronów PVD. Także nie zatrzymujemy się, że tylko karabiny, ale też myślimy o możliwości i robienia czegoś nowego. Coraz wyższe technologie, bo tu jest połączenie i elektroniki, i programów. Także nie zatrzymujemy się. Nasze konsorcjum myślę, że będzie się rozwijać. Taką mam nadzieję, po to robimy. No i cóż więcej dodać? Trzymajmy kciuki, żeby nam się udało. Wszyscy atakują, ale musimy się czymś bronić. I też musimy bronić nie tylko obiekty wojskowe, jak do tej pory, ale także cywilne. To jest to platforma uniwersalna, że możemy... Tak jest zamiar tego, żeby zbudować coś, co będzie chroniło i nasze przedszkole w razie czego, i urzędy, a także i miasto. Marzeniem każdej firmy jest to, żeby zdobyć kontrakty państwowe. Czyli byliśmy na targach, widzieliśmy, jak to się odbywa. No, bardzo żałujemy, że te kontrakty są podpisywane z firmami zewnętrznymi, poza Polski. Dobrym by było przykładem, żebyśmy my swój potencjał budowali, bezpieczeństwo naszego kraju na bazie firm produkujących w Polsce.
2: To jest w ogóle platforma, można powiedzieć, dual use, tak? Bo to nie tylko jest platforma, która będzie służyła do zwalczania dronów, ale również będziemy mieli tutaj wersję tego pojazdu jako wersja transportowa i ewakuacyjna. W czasach pokoju może również służyć jako wspomaganie systemu pustułka, tam gdzie nie mają swoich własnych czujników i możemy wysyłać platformę, która będzie platformą autonomiczną, tak? Programowalną. Dojedzie w wybrane miejsce i będzie mogła zbierać sygnały dźwiękowe z dowolnego miejsca dodanego przez operatora. Więc mamy tutaj taki naprawdę kilka zastosowań tej platformy. Natomiast jeżeli chodzi o zwalczanie Ozwalczanie dronów, no to jak w tym momencie pokazują nam walki na froncie nie tylko wschodnim, tak, w Ukrainie, ale też cała historia konfliktu na Bliskim Wschodzie z Iranem, że największe problemy i szkody powodują te małe drony, które się przedostają jednak przez tę przestrzeń obrony przeciwlotniczej, tą główną. To główne, załóżmy, założenie tej obrony. I atakują cele przede wszystkim cywilne, czyli lotniska, fabryki, infrastrukturę, elektrownie. I nasze platformy, ponieważ one są małe i mobilne, zasilane będą na terenach zurbanizowanych amunicją defragmentującą, która nie będzie powodowała nawet przy braku trafienia w cel strat, tak, i ofiar, ponieważ defragmentuje na zadanym dystansie i opada w postaci małych cząstek. Więc nie ma tutaj, znaczy wiadomo, że to nie będzie, nie można powiedzieć, że nie będzie to nieszkodliwe, tak, do otoczenia. Będzie oczywiście, ale nie będzie powodowało ofiar śmiertelnych. Więc jeżeli mamy do wyboru strzelanie do drona z dużego kalibru, czy użycie amunicji defragmentującej, no lepiej wybrać tę drugą opcję. To jest karabin oparty na platformie R15M4, czyli to jest najbardziej popularna platforma w tym momencie karabinów szturmowych, stworzona przez Stonera w USA w ubiegłym wieku. Karabin oparty jest na systemie DA, czyli Direct Impingement, czyli bezpośrednie przesyłanie gazów na suwadło, tak, na zamek suwadło. Tylko, że nasza konstrukcja różni się od jego protoplasty. Przede wszystkim dlatego, że wszystkie elementy, które są w tej platformie, są frezowane. Co wpływa oczywiście na jej trwałość, wytrzymałość i celność. Mamy też dobrane materiały. Naprawdę one są takiej jakości, że powodują, że ta broń naprawdę będzie długowieczna. Jeżeli chodzi o Black Widow, resurs to jest 30-35 tysięcy strzałów na samą lufę, tak? Czyli to jest dosyć duża liczba i to samo będzie mniej przewodowy. To jest broń przeznaczona na rynek cywilny w tej wersji, którą tam widzieliśmy, natomiast będziemy też mieli wersję przeznaczoną dla służb i będzie to również ten sam mniej więcej poziom, jeżeli chodzi o niezawodność i wytrzymałość broni. To generalnie wszystko nam tutaj ogranicza balistykę, nie karabin. Używamy naboju 5.56x45, czyli w cywilnej wersji 223 REM. To jest nabój z dosyć lekkim pociskiem, który jest skuteczny, bo nie mówimy o odnośności, tak? Bo odnośność to jest do 2000 metrów mniej więcej, licząc opad i tak dalej tego pocisku. Natomiast celność taka skuteczna w 100%, no można powiedzieć, do pół kilometra. Jest to broń celna na tym dystansie, oczywiście z lufą w granicach 14-16 cali. Natomiast jeżeli mówimy o wykorzystaniu w tym momencie na polu walki broni w tym kalibrze, no to tak pokazują nam działania na Ukrainie, to jest 100-150 metrów, tak, na takich dystansach w tym momencie pracują żołnierze. Więc na tym dystansie ta broń jest naprawdę bardzo, bardzo skuteczna. To jest to, co nam przyświecało przy tworzeniu Black Widow, z tego względu, że na rynku mamy wiele platform broni przeznaczonych dla żołnierza, tak, tego normalnego żołnierza z pierwszej linii. Natomiast jak widzimy, ta wojna się zmieniła. To są pojazdy, to są ciasne przestrzenie, to są bunkry, więc tutaj potrzebujemy jednak minimalistyki, tak? I dlatego wyszliśmy z naszym karabinkiem Black Widow, który pomimo złożonej kolby jest w dalszym ciągu gotowy do pracy. Nie trzeba tej kolby rozkładać, żeby z niego strzelać. I nawet używając zawiesia jednopunktowego, strzelać celnie, tak? Zawiesie wtedy używa się tylko przedłużenie, znaczy taką, no można powiedzieć, minimalistyczną kolbę, powoduje napięcie, powoduje stabilizację broni i można z niego wtedy równie celnie strzelać jak z kolby. Natomiast ta broń, tak mówię, jest dedykowana przede wszystkim dla operatorów w pojazdach, tak? Dla wojsk specjalnych, dla funkcjonariuszy, którzy konwojują. Tak? Chodzi o to, że ta konstrukcja pozwala na sprawne, szybkie użycie nawet w pojeździe.
1: SK Łomża. Ciepła odzież, bielizna, środki higieny, śpiwory, koce czy termosy. To dla najbardziej potrzebujących z Łomży. Zbiórka ruszy 19 października w łomżyńskiej jadłodzielni.
3: Potrzebujemy dla naszych tutaj potrzebujących, którzy przychodzą, odzież ciepłą, tak, przede wszystkim. Staramy się zapewnić ciepłe kurtki, rękawiczki, szaliki, swetry. Jeżeli ktoś chciałby, nie wiem, czy zasponsorować, czy dołączyć do akcji, to mówimy też o butach, tak? Tylko że buty to już wtedy indywidualnie.
1: Mówił koordynator Krzysztof. Krzysztof Łoniecki.
4: SK Łomża News.
1: Ruszamy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża, Marta Szabłowska. Zapraszam. Sygnały alarmowe, alerty RCB i rodzinny plan na sytuacje kryzysowe. O tym wszystkim będzie mowa w najbliższą sobotę w parku Jana Pawła II między 10 a 14. Mówi Łukasz Czek z Urzędu Miejskiego w Łomży.
5: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej i Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Łomży zapraszają mieszkańców naszego miasta do udziału w Krajowym Dniu Treningowym Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 17 października w godzinach od 10 do 14 w parku Jana Pawła II papieża pielgrzyma w Łomży. Celem spotkania jest przygotowanie mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, rodziców i całych rodzin do właściwego postępowania w sytuacjach zagrożenia. Podczas wydarzenia poruszone zostaną zagadnienia dotyczące sygnałów alarmowych, bezpiecznych miejsc schronienia, alertów RCB oraz przygotowania rodzinnego planu na sytuacje kryzysowe. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w wydarzeniu i wspólnego zdobywania wiedzy, która może pomóc zadbać o bezpieczeństwo własne i najbliższych.
1: O szczegółach treningu mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
6: Wszystko zaczyna się od edukacji. Jeśli chcemy mówić o budowaniu odporności społecznej, to musimy wiedzieć, jak reagować w sytuacjach kryzysowych. A żeby to wiedzieć, to trzeba po pierwsze przeczytać poradnik bezpieczeństwa przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale druga rzecz, która jest nie mniej ważna, czynnie uczestniczyć w kolejnej akcji pod tytułem trening reagowania, rodzinny trening reagowania na kryzys. Kiedy mówię o mądrej edukacji, to mam na myśli tą propozycję, z którą do wszystkich mieszkańców naszej ojczyzny wychodzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Przypomnę, że do tej pory odbyło się już kilka treningów, także na terenie naszego regionu, cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem, za co wszystkim, którzy wzięli w nich udział, bardzo serdecznie dziękuję. Był trening z udzielania pierwszej pomocy, był trening poświęcony systemowi alarmowania i ostrzegania obywateli, był trening poświęcony kwestii związanej z plecakiem ewakuacyjnym. Sporo ważnych informacji, ale to, co najważniejsze, to Akademia OLIOT to spotkanie teorii z praktyką, gdzie fachowcy, przede wszystkim strażacy, ale także policja i inne służby pozwalają nam zdobyć tę wiedzę i umiejętności praktyczne do tego, aby zachowywać się po prostu rozsądnie i spokojnie w sytuacjach kryzysowych, które mogą się przecież zdarzyć. To, co dla nas teraz bardzo ważne, to to, że ten kolejny trening nie dotyczy konkretnej osoby, ale całych rodzin i mam nadzieję, że całe rodziny będą zainteresowane tym, żeby wziąć w nim udział. Najbliższa sobota, 17 października. W województwie podlaskim przygotowaliśmy około 60 punktów. Jeśli oczywiście będziecie Państwo chcieli zapoznać się z każdym z nich, na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znajdziecie pełną listę miejsc, w których taki trening będzie miał miejsce. On będzie trwał od godziny 10 do 14. Bardzo ważne, że dołączają do nas także harcerze, dołączają ochotnicze straże pożarne, młodzieżowe drużyny pożarnicze. Także ta wielka siła tkwiąca w różnego rodzaju organizacjach kompetentnych będą pozwalały zmierzyć się z tym, o czym będziemy mówili. A o czym będziemy mówili? Po pierwsze, wracamy do tego, co ciągle jest, wydaje mi się, bardzo istotne, jak potrafić odróżniać sygnały alarmowe związane z ewentualnym zagrożeniem z powietrza. Oprócz tego, jak reagować na wypadek wystąpienia bezpośrednich zagrożeń na terenie placówki, w tym wypadku mam na myśli szkoły, jak znaleźć bezpieczne miejsce schronienia w najbliższej okolicy. Będziemy mówili dużo o narzędziu Gdzie się ukryć.pl przygotowanym przez Państwową Straż Pożarną. I wreszcie, to także dla mnie bardzo istotne, jak przygotować rodzinny plan na sytuację kryzysową związaną, nie wiem, z brakiem dostępu do prądu, z brakiem dostępu do wody pitnej i wielu innych rzeczy, które w tym we współczesnym, niespokojnym świecie mogą się zdarzyć. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy są tutaj także na tej konferencji, bez których ten trening nie mógłby się odbyć. Przypomnę, Państwowa Straż Pożarna, Polska Policja, polskie samorządy, dzisiaj jest z nami pan prezydent Tomasz Klim, ale także Kuratorium Oświaty, które wspiera nas w tym, żeby te miejsca, w których ten trening się będzie odbywał na terenie placówek szkolnych, też były przygotowane jak najlepiej, żeby rodziny, które zostaną zaproszone przez dyrektorów, chętnie w tym uczestniczyły. Także proszę Państwa, najbliższa sobota, 17 października od godziny 10 do 14, prawie 60 punktów w województwie podlaskim, rodzinny trening reagowania na kryzys. Zapraszam.
1: Mówi podlaska kurator oświaty Agnieszka Krokos-Janczyło.
4: To bardzo ważne wydarzenie w naszym województwie i bardzo zachęcam, żeby całe rodziny wzięły w nim udział, bo budowanie pewnej odporności to jest proces, ale jak w tym procesie może uczestniczyć cała rodzina, a przestrzenie szkolne są po prostu przestrzenią przyjazną, to warto z tego skorzystać i też skorzystać z możliwości, aby mieć coraz szerszą i lepszą wiedzę. Jest takie przysłowie, że trening czyni mistrza, więc myślę, że poprzez ten trening będziemy mogli dużo więcej się dowiedzieć, ale też zdobyć pewnych być może umiejętności, albo też rozwiać pewne wątpliwości. Serdecznie zapraszam, tak jak powiedział pan wojewoda, sobota 17 października od godziny 10.
1: Mówi zastępca prezydenta Białegostoku Tomasz Klim.
7: Jak reagować w przypadku wystąpienia bezpośrednich zagrożeń na terenie placówki? Jak znaleźć bezpieczne miejsce schronienia? Jak przygotować rodziny na rodzinny plan kryzysowy? O tym wszystkim dzięki między innymi właśnie Akademii, o której na konferencji mówimy, już w tą sobotę między godziną 10 a 14 w Białymstoku w czterech szkołach. W 14 liceum ogólnokształcącym, w 4 liceum ogólnokształcącym, w szkole podstawowej numer 24 i w szkole podstawowej numer 51. Tam będą czekać na Państwa nasze służby, które opowiedzą Państwu, co można zrobić. Dlaczego w sobotę? No, między innymi dlatego, że możemy tam się spotkać razem. Rodzice, uczniowie, być może sąsiedzi. Ważne jest to, żeby przyjść, sprawdzić i spróbować. Lepiej zapobiegać niż leżeć. I chyba to wszystko powinno nam dzisiaj przyświecać.
1: Mówi zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Marcin Wierel.
8: Już od kilku miesięcy prowadzimy działania edukacyjne i szkoleniowe dotyczące bezpieczeństwa przede wszystkim. Kolejna edycja Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 17 października umożliwi nam przekazanie kolejnych treści. Powoli spinamy wszystkie informacje, które przekazywaliśmy w całość, tak aby te wszystkie informacje były spójne i przydatne. Będziemy rozmawiali o placówkach oświatowych, tam gdzie przebywają na co dzień dzieci, po to, żeby zapewnić Państwa, że jest tam bezpiecznie. Przekażemy Wam informacje, jak przygotować plan rodzinny, ponieważ nie zawsze będziemy w jednym miejscu. Często w czasie alarmu będziemy gdzie indziej i musimy się czuć bezpiecznie i wiedzieć, że jeżeli są dzieci w placówkach oświatowych, są tam bezpieczne. Również będziemy pokazywali Państwu, jak przygotowane są te placówki i jak te nasze pociechy są zabezpieczone. Zachęcamy. Wiemy, że tworzycie Państwo plany rodzinne. Rozmawiacie o tym. Jeżeli macie wątpliwości, przyjdźcie. Wytłumaczymy, wyjaśnimy, podpowiemy, jak reagować na co dzień. Skorzystajmy z tej okazji. Jest to kolejna okazja i będziemy je organizowali tak długo, jak długo będzie potrzeba przekazywania tych informacji. Ale powoli musimy to już tą klamrą rozpinać, tak aby ta wiedza była jak najbardziej powszechna i abyśmy ją posiadali.
9: SK Łomża.
1: A teraz kultura i wędrówka przez wieki. To jedna z wystaw stałych w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży, którą w każdej chwili można obejrzeć. O tym, co ciekawego znajdziemy na wystawie, mówi Magdalena Bilewicz z muzeum.
10: Bardzo ciekawe rzeczy mamy na naszej stałej wystawie. To, co jest najciekawsze tak naprawdę, co wszystkich interesuje, to jest rekonstrukcja grodziska, które znajduje się w Starej Łomży. I to jest bardzo ciekawa makieta, przy której właściwie wszyscy się zatrzymują, ponieważ ona przedstawia ostatnią fazę funkcjonowania tego niezwykle ważnego i ciekawego grodziska, które jest bardzo blisko nas. Tam na tym grodzisku były prowadzone wykopaliska w latach 60. i 80. i teraz do tego wróciliśmy i można zobaczyć zabytki, które zostały tam odkopane. Eksponaty, które znajdują się na tej wystawie, zostały przekazane nam właśnie po wykopaliskach albo na wzorach archeologicznych podczas prowadzenia prac w Łomży i w Starej Łomży. Także to są zabytki, które dotyczą naszego miasta i okolicy. To jest bardzo duże założenie. To jest jedno z największych założeń, jedno z największych grodzisk północno-wschodniego Mazowsza. Więc to już jest interesujące. Poza tym jego ostatnia faza funkcjonowania, jest jego budowa jest bardzo niezwykła. Myślę, że kolejne wykopaliska odpowiedzą nam na wiele pytań, na które w tej chwili nie mamy odpowiedzi, ale właśnie ta wielkość tego założenia i nietypowy kształt tak naprawdę tego założenia. Niestety bardzo niewiele wiemy na ten temat, ponieważ tak jak Grodzisko na przykład, mamy Grodzisko w Wiźnie i ono, po informacje pisane na temat tego założenia, że funkcjonowało Grodzisko w Wiźnie, mamy w dokumentach pisanych, natomiast na temat Starej Łomży nic nie mamy, żadnych doniesień, a to Grodzisko jest dwa razy większe niż to, które było w Wiźnie, co znaczy, że ono było dużo ważniejsze. Natomiast nie mamy żadnych informacji pisanych na ten temat, dlatego tylko wykopaliska mogą nam przynieść jakieś informacje na temat jego znaczenia, kto tutaj mieszkał, w jakim okresie, jak tutaj żyli ludzie, czym się zajmowali, co jedli i tego typu informacje. Pierwsze hipotezy już mamy z lat 60. z wykopalisk profesora Żurawskiego. Później z lat 80. te jego hipotezy zostały częściowo potwierdzone, że były trzy fazy tak naprawdę funkcjonowania. Były dwa grodziska. Wcześniej było w IX wieku mniej więcej, zakłada się, że była tutaj osada. W XI wieku powstało pierwsze grodzisko cyplowe, potem ono zostało zniszczone i druga faza to jest mniej więcej druga połowa XII wieku. Powstało drugie grodzisko, które zostało zniszczone mniej więcej pod koniec XIII albo na początku XIV wieku i już nie zostało odbudowane. Także to prawdopodobnie tak funkcjonowało, ale tak jak mówię, dopiero po ponownych wykopaliskach, po zyskaniu próbek, które będą mogły zostać przebadane, tak naprawdę będziemy wiedzieli o prawdziwej chronologii tego stanowiska. I Łomża, i Stara Łomża również świadczą o tym, że tutaj było bogaci mieszkańcy tak naprawdę byli tych terenów. Oczywiście nie wspomniałam jeszcze o wzgórzu Świętego Wawrzyńca, gdzie zostały odkopane fundamenty kościołów. Natomiast te zabytki, które zostały pozyskane z wykopalisk ze Starej Łomży, świadczą o bogactwie tak naprawdę mieszkańców, którzy tutaj żyli, ponieważ na przykład zawieszka brakteratowa z okolic Gotlandii, która tutaj została znaleziona, misa śląska, świadczą o tym, że kogoś było stać na to, żeby tutaj, żeby kupić taką ozdobę, która na pewno była bardzo droga. Poza tym też świadczy o bardzo szerokich kontaktach handlowych, więc na pewno świadczy to o tym, że to miejsce było bardzo znaczące, było na szlakach handlowych tak naprawdę, ponieważ tutaj się krzyżowały szlaki handlowe. Kupcy, którzy tutaj przybywali z bardzo odległych terenów, co znaczy, że było warto tutaj się zatrzymywać. Mamy również bardzo ciekawy skarb, który został odkopany, akurat nie w Starej Łomży, tylko na Górze Strękowej. On został przekazany w latach 80. do naszego muzeum, ale to też świadczy, że tutaj to były tereny, gdzie przebiegały szlaki handlowe. Jakiś kupiec, który miał bardzo drogie rzeczy, tędy się przemieszczał, co znaczy, że po raz kolejny dowodzi, że szlaki handlowe, które tutaj funkcjonowały, były bardzo ważne. Eksponatów jest mnogość, mamy też zabytki, które zostały na przykład pozyskane z wykopalisk, które odbywały się na Starym Rynku, nie ostatnich, tylko poprzednich. Tutaj został odkopany na przykład warsztat szewski. Możemy tutaj zobaczyć podkówki, które były wykorzystywane do budowy butów. Mamy tutaj fragmenty skór, z których wytwarzano właśnie buty, ale mamy tutaj też piękne ozdoby, które zostały znalezione i na grodzisku w Starej Łomży, czyli kabłączki skroniowe. Mamy tutaj również przedmioty, takie zwykłe przedmioty codziennego użytku. Warto zobaczyć, że na przykład nóż, który był używany 2000 lat temu, ma dokładnie taki sam kształt, jaki w tej chwili jest używany. Wystarczy tylko przymocować rączkę i on dokładnie ma taki sam kształt jak 2000 lat temu. Dokładnie tak samo jest na przykład ze sprzęczkami od pasa. W czasach wpływów rzymskich, czyli też mniej więcej 2000 lat temu, sprzączki od pasa wyglądały dokładnie tak samo jak w tej chwili. Podczas wykopalisk przedmioty, które są znajdowane, zabytki różnego rodzaju, zwłaszcza metalowe, one muszą być poddane konserwacji. Nasze muzeum oczywiście nie stać na to, żeby je zakonserwować, dlatego Uniwersytet Warszawski sam konserwuje te zabytki. Dopiero jak one zostaną zakonserwowane, to wszystko zostanie opracowane i wtedy trafią do naszego muzeum. Uniwersytet prowadzi dużo wykopalisk i, że tak powiem, kolejka do tego, żeby przedmioty zostały zakonserwowane, jest dość długa. Poza tym sam proces konserwacji jest też dość długi. 3 lata po zakończeniu badań wykopaliskowych zabytki powinny trafić do muzeum. Natomiast no to wszystko zależy właśnie, kiedy też zakończą się te badania, no i moment, kiedy one zostaną zakonserwowane, więc tak naprawdę trudno jest powiedzieć, kiedy one do nas trafią. Mam nadzieję, że jak najszybciej, iż będziemy mogli właśnie przedstawić mieszkańcom zwiedzającym te rzeczy, które odkopaliśmy na Grodzisku. Bardzo serdecznie zapraszamy. Naprawdę jest tutaj dużo ciekawych zabytków do obejrzenia.
9: SK Łomża News. Mówi się, że Łomża to miasto z klimatem. Dziś spróbujemy to poczuć, idąc jak na spacerze przez jej wielokulturowe ulice, zabytki i miejsca pamięci.
11: To opowieść o kilku stuleciach historii. Od renesansu po 20. stulecie. W centrum mamy katedrę świętego Michała Archanioła z początków XVI wieku, która jest punktem odniesienia miasta.
9: Czyli katedra w środku, a wokół niej życie. Ale od razu widać, że Łomża nie była jednorodna wyznaniowo. Jak to się układa w jedną opowieść?
11: Bardzo wyraźnie widać wielokulturowy charakter. Cerkwie, trzy sąsiadujące cmentarze. Rzymskokatolicki, ewangelicko-augsburski i prawosławny przy ulicy Kopernika oraz dwa cmentarze żydowskie. To pokazuje współistnienie różnych wspólnot.
9: To już gotowy scenariusz do filmu o mieście pogranicza, a do tego klasztory benedyktynek i kapucynów.
11: Klasztor benedyktynek przy ulicy Dwornej z kościołem Świętej Trójcy i ogród tworzą ważny fragment miasta. A zespół kapucynów przy ulicy Krzywe Koło pokazuje, jak życie religijne i edukacyjne się przenikało.
9: A obok murów klasztornych pojawiają się mury koszarowe. Fort, koszary, wartownie – to już inna twarz Łomży.
11: Fort numer 4 z końca XIX wieku, koszary i dawny szpital wojskowy dowodzą, że Łomża miała znaczenie strategiczne.
9: I między tym wszystkim parki. Miejski imienia Jakuba Wagi i Park Ludowy. To jak oddech między cegłą a murem.
11: Park imienia Jakuba Wagi to XIX-wieczna odpowiedź na potrzebę zieleni. Park Ludowy – przestrzeń otwarta dla szerokich grup. W tle mamy stary rynek z reliktami XVI-wiecznego ratusza i nowy ratusz z XIX wieku. Symbol ciągłości miasta.
12: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
9: Skoro jesteśmy przy centrum, to przejdźmy do kamienic, domów i willi. Od ulicy Długiej przez Dworną po Sienkiewicza i Wojska Polskiego. Co w nich takiego, że trafiły do rejestru zabytków?
11: Razem tworzą spójny obraz miasta z przełomu XIX i XX wieku. Przy ulicy Długiej mamy domy z XIX wieku, przy ulicy Dwornej całą galerię. Domy mieszkalne, bank z roku 1886, dawną kasę przemysłową, kamienicę z roku 1920 i szkołę imienia królowej Jadwigi z roku 1910. Obok stoi dom z roku 1909 oraz dom katolicki z lat 30. XX wieku.
9: A jeszcze hotele, sierociniec, szpital, rzeźnia miejska. To już pełny obraz miasta, które żyje, pracuje i leczy swoich mieszkańców.
11: Przy ulicy Bernatowicza stoi dawny sierociniec z końca XIX wieku i gimnazjum męskie z roku 1912. Przy ulicy Giełczyńskiej dawny hotel Metropol z początku XX wieku, dziś ośrodek kształcenia zawodowego. Przy ulicy Nowogrodzkiej mamy zespół rzeźni miejskiej z roku 1906. Przy ulicy Wiejskiej szpital Świętego Ducha z roku 1886, a ulica Wojska Polskiego wyróżnia się zabudową z domów z początku XX wieku.
9: W tej układance są też budynki administracyjne i publiczne. Dom Ludowy, dawne więzienie, poczta, pałac gubernatora. To historia instytucji, które zmieniają funkcje, ale zostają w krajobrazie.
11: Dom Ludowy przy Alei Legionów z początku XX wieku od początku służył życiu społecznemu. Budynek administracyjny więzienia z końca XIX wieku, dziś szkoła muzyczna oraz dawna łaźnia więzienna, obecnie archiwum, pokazują adaptację dawnych obiektów. Przy placu pocztowym stoi poczta z dwiema oficynami z roku 1838, a na placu Sienkiewicza dawny pałac gubernatora z drugiej połowy XIX wieku.
9: Do tego dochodzą rezydencje bardziej reprezentacyjne. Pałac Biskupi przy ulicy Sadowej i willa z ogrodem przy ulicy Kopernika. To już budynki prestiżowe.
11: Pałac Biskupi z roku 1925 podkreśla rangę Łomży jako ośrodka kościelnego. Willa przy ulicy Kopernika z roku 1926 łączy funkcję domu z ogrodem. Jest też dom pastora przy ulicy Krzywe Koło z trzeciej ćwierci XIX wieku oraz dom przy ulicy Rządowej z czwartej ćwierci XIX wieku.
12: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
9: W tym obrazie nie można pominąć miejsc pamięci. Na liście jest cmentarz z mogiłą powstańców z roku 1863 przy szosie Zambrowskiej. To już nie tylko architektura, ale historia walk i strat.
11: Ta mogiła powstańców styczniowych pokazuje, że Łomża była związana z wydarzeniami ogólnopolskimi. Podobnie relikty dawnego ratusza na Starym Rynku przypominają o wcześniejszym etapie rozwoju miasta. Ważne są też ogrodzenia cmentarzy, bramy, aleje dojazdowe. tworzą ramy dla pamięci zbiorowej.
9: Kiedy się to wszystko zbierze, wychodzi miasto z warstwami jak przekrój geologiczny. Od renesansowej katedry, przez klasztory, koszary, parki, po międzywojenne domy i szkoły. I to wszystko w zasięgu spaceru.
11: Ta lista zabytków może wyglądać jak suchy spis adresów i dat, ale opowiada o mieście, w którym spotykają się różne wyznania, style architektoniczne i funkcje. Razem tworzą opowieść o Łomży jako miejscu, które przez stulecia się zmieniało, a jednocześnie zachowało swój charakter.
12: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
9: Skoro odbyliśmy już spacer po historycznej, wielokulturowej Łomży, to warto zatrzymać się przy tym, jak gęsto ta historia zapisała się w miejskiej przestrzeni.
11: I co ważne, ta historia nie zamyka się w jednym muzeum. Leży wzdłuż ulic, na fasadach kamienic, na nagrobkach starego cmentarza, w murach kościołów i dawnych cerkwi. Wystarczy wyjść na spacer i traktować miasto jak wielką, otwartą księgę.
9: To zacznijmy od miejsca, które najszybciej wpada w oko. Człowiek wysiada w centrum i od razu widzi tę ogromną, czerwoną bryłę z cegły.
11: Mówisz o katedrze Świętego Michała Archanioła przy ulicy Dwornej. To świetny punkt orientacyjny i klucz do zrozumienia, jak ważna była Łomża na szlaku między Mazowszem a Litwą. Świątynię zaczęto wznosić na początku XVI wieku z fundacji książąt mazowieckich, a konsekracja odbyła się w roku 1526.
9: Czyli kiedy dziś ktoś mówi spotkajmy się przy katedrze, korzysta z punktu orientacyjnego, który służy ludziom od prawie 500 lat.
11: Dokładnie. Widać tu typowy mazowiecki późny gotyk. Ceglane wzory, ostrołukowe okna, prostą, ale poważną bryłę, która dobrze pasuje do charakteru miasta.
9: A kiedy wychodzi się z chłodnego wnętrza katedry, krok często prowadzi na Stary Rynek.
11: Stary Rynek to serce dawnej stolicy ziemi łomżyńskiej. Prostokątny plac na wysokiej skarpie nad Narwią, klasycystyczny ratusz, rząd kamienic. Nie przytłacza skalą, raczej zachęca, żeby stanąć na środku i powoli czytać fasady.
9: I przy okazji wdać się w dyskusję, czy po rewitalizacji to miejsce zyskało, czy straciło, bo określenie betonoza pada tu dość często.
11: Część osób chwali nową odsłonę za porządek, inni narzekają na zbyt dużo betonu. Niezmienny pozostaje układ placu i rola ratusza. Obecny, zaprojektowany przez Aleksandra Groffe, powstał w latach 20. XIX wieku i stanął we wschodniej Pierzei.
9: I to ciekawa, klasycystyczna bryła z prostokątnym planem i wieżyczką w osi fasady.
11: Kiedyś wieżyczkę przykrywała półkolista kopuła, która wróciła w ramach odbudowy. Z kolei żeliwna balustrada nie jest przewidziana w nowym projekcie. Miasto balansuje między wiernością historii, a współczesnymi potrzebami.
9: I to wszystko na jednym placu, a wokół jeszcze sieć ulic z własnymi opowieściami.
11: Ulica Dworna w XVI wieku prowadziła do zamku, a w XIX stała się ulicą finansowo-bankową. Z kolei ulica Długa, między Starym Rynkiem a Placem Kościuszki, przed II wojną światową miała wyraźnie handlowo-usługowy charakter.
12: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
9: Skoro jesteśmy przy centrum, to przenieśmy się na chwilę na plac papieża Jana Pawła II. Tam od razu widać, że Łomża leży na styku kultur.
11: Przy tym placu stoi kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Już po bryle i kopule widać, że to dawna cerkiew prawosławna z XIX wieku. Dziś kościół katolicki. Mieszają się tu wpływy bizantyjskie i eklektyczne, co tworzy ciekawy kontrapunkt dla gotyckiej katedry i barokowego klasztoru kapucynów. To czytelny znak, że Łomża była miastem wielu wyznań.
9: Skoro padło hasło kapucyni, to przenieśmy się na Popową Górę.
11: Zespół kościoła i klasztoru ojców kapucynów stoi na skarpie z widokiem na Dolinę Narwi. Barok toskański, prosta, ascetyczna bryła, skromne zdobienia. To bardzo dobrze współgra z franciszkańskim duchem zgromadzenia. Kapucyni zostali sprowadzeni do Łomży w roku 1763, a kościół Matki Boskiej Bolesnej budowano prawie dwie dekady, do roku 1798.
9: Lubię to, że w Łomży można przejść z Gwarnego Rynku do takiego miejsca ciszy w kilkanaście minut spaceru.
11: I po drodze minąć Pałac Biskupi przy ulicy Sadowej. To elegancka, neoklasycystyczna budowla z roku 1925. Przez lata centrum zarządzania diecezją i ważny element panoramy tej części miasta.
9: Wspomniałaś, że Łomża to miasto wielu wyznań. Najmocniej widać to chyba na starym cmentarzu przy ulicy Kopernika.
11: Stary cmentarz to trzy nekropolie. Rzymskokatolicka, ewangelicko-augsburska i prawosławna, założone na początku XIX wieku. Ze względu na bogactwo nagrobków bywa porównywany do warszawskich powązek i przypomina raczej muzeum pod gołym niebem. Spoczywają tu m.in. Jakub Waga, Felix Bernatowicz i Jan Kulka, ale też mniej znane rodziny, które tworzyły tkankę miasta. Spacer pozwala zobaczyć, jak zmieniała się sztuka sepulkralna i jak różne wyznania współistniały obok siebie.
12: Historia miasta w Radiu SK Łomża.
9: Kiedy patrzy się na mapę Łomży, widać, że zabytki tworzą gęstą sieć oplatającą centrum i okolice.
11: I w tej sieci ważne miejsce zajmują budynki użyteczności publicznej z XIX i początku XX wieku. Na przykład neobarokowa kasa pożyczkowa przemysłowców łomżyńskich z lat 1907-1909, zaprojektowana przez Franciszka Przedławskiego.
9: Czyli mamy tu ślad po lokalnym życiu gospodarczym.
11: Tak, podobnie jak w przypadku neorenesansowego gmachu Banku Państwa przy ulicy Dwornej z lat 1910-1912, projektu Feliksa Łowickiego. Dziś to oddział Banku Komercyjnego, ale bryła wciąż przypomina o czasach, gdy Łomża była miastem gubernialnym.
9: Skoro mowa o Feliksie Łowickim, to on zaprojektował też budynek Gimnazjum Żeńskiego przy ulicy Berna.
11: Ten wczesnomodernistyczny, trzykondygnacyjny gmach oddano do użytku w roku 1914. Przez cały okres istnienia był związany ze szkolnictwem, pokazując, jak architektura edukacyjna z początku XX wieku wciąż dobrze spełnia swoją funkcję.
9: A kilka kroków dalej, przy placu Kościuszki, stoi dawne gimnazjum męskie z lat 1898-1906 projektu Feliksa Nowickiego w stylu neorenesansowym.
11: Widać tu, jak władze carskie inwestowały w infrastrukturę edukacyjną w miastach gubernialnych. Budynki są solidne, reprezentacyjne, a jednocześnie podporządkowane funkcji szkoły.
9: W tym samym czasie rozwijała się też opieka zdrowotna i działalność dobroczynna.
11: Dobrym przykładem jest Szpital Świętego Ducha projektu Feliksa Nowickiego oraz Dom Starców z końca XIX wieku, utrzymany przez Towarzystwo Dobroczynności. W roku 1898 otwarto tam wystawę sztuk pięknych.
9: Czyli nawet dom opieki stawał się miejscem życia kulturalnego.
11: Tak, podobnie jak dom katolicki, otwarty 31 sierpnia roku 1935. Po wojnie mieścił dom kultury, kino Październik, bibliotekę i muzeum.
9: To właściwie mały portret miasta w pigułce. Centrum życia religijnego, świeckiego, kulturalnego i edukacyjnego.
11: I jeszcze szpital żydowski z roku 1903, utrzymywany przez gminę żydowską. Po wojnie przeznaczony na potrzeby szkolnictwa. To ważny ślad wielowyznaniowej i wielokulturowej historii Łomży.
12: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża. Eski Łomża.
9: Wspomnieliśmy o ulicach, szkołach, szpitalach, ale w każdym mieście ważne są też przestrzenie zielone. W Łomży takim miejscem jest ogród spacerowy.
11: Ogród spacerowy, otoczony ulicami Wojska Polskiego, Ogrodową, Nowogrodzką i Glogera, założono w roku 1842 jako miejski ogród spacerowy. Po kilku latach zaczął podupadać, więc zatrudniono ogrodnika, który przywrócił mu formę. To pokazuje, że już w XIX wieku władze miasta rozumiały znaczenie terenów rekreacyjnych.
9: I znów mamy tu charakterystyczny dla Łomży motyw. Coś, co powstaje z myślą o mieszkańcach, a z czasem staje się zabytkiem.
11: Podobnie było z Domem Ludowym, parterowym budynkiem z roku 1905. W okresie międzywojennym, w latach 1922-1924, został rozbudowany i stał się siedzibą Szkoły Mierniczej, powstałej w roku 1919. To kolejny przykład, jak budynek zmienia funkcję, ale pozostaje ważny dla lokalnej społeczności.
9: Warto też wspomnieć o Placu Pocztowym.
11: W roku 1838 wytyczono nowy plac poprawczy, później zwany Placem Pocztowym. Głównym budynkiem jest poczta, zbudowana w latach 1843-1844, najprawdopodobniej według projektu Ludwika Jocza. To ważny punkt komunikacyjny i architektoniczny, który spina w całość sieć ulic w tej części miasta.
9: A skoro o ulicach mowa, to ulica Sienkiewicza też ma swoją historię.
11: Wytyczono ją w roku 1836 w ramach planu regulacji południowo-zachodniej części miasta. Po ustanowieniu Łomży miastem gubernialnym wytyczono Plac Soborny, dziś Plac Jana Pawła II, i wybudowano cerkiew, która od roku 1917 pełni funkcję kościoła katolickiego, a w okresie międzywojennym była kościołem garnizonowym. To kolejny przykład, jak zmieniały się funkcje budynków sakralnych w zależności od sytuacji politycznej i religijnej.
9: Kiedy zbierze się to wszystko razem, wychodzi obraz miasta, w którym każdy budynek coś znaczy.
11: I to jest chyba najważniejsze w opowieści o zabytkach Łomży i okolic. Gotycka katedra, klasycystyczny rynek z ratuszem, barokowy klasztor kapucynów, neoklasycystyczny pałac biskupi, dawna cerkiew przy placu Jana Pawła II, rozległy stary cmentarz, budynki banków, szkół, szpitali, domów ludowych i katolickich. Wszystko to tworzy opowieść o mieście na styku kultur, wyznań i epok.
12: Historia miasta w radiu SK Łomża. SK Łomża.
9: I co ciekawe, ta opowieść nie kończy się na granicach miasta. W okolicach Łomży są dwory i wiejskie kościoły, które dopełniają ten obraz.
11: Tak, choć dziś skupiamy się na samym mieście, warto pamiętać, że powiat łomżyński ma wiele takich miejsc. One pokazują, jak wyglądało życie ziemiaństwa, jak kształtowała się religijność na wsi, jak lokalne rody wiązały się z miastem.
9: Po kilku dniach spędzonych w Łomży zostaje wrażenie, że historia nie jest tu zamknięta w gablotach.
11: Jest rozproszona między fasadami, nagrobkami, kopułami i dachami nadnarwiańskiego miasta. I właśnie ta mozaika sprawia, że pierwsza wizyta rzadko bywa ostatnią. Zostaje kilka adresów do nadrobienia, kilka nagrobków, którym warto przyjrzeć się uważniej, i kilka kościelnych wnętrz, do których dobrze jest wrócić, aby zobaczyć je w innym świetle i odkryć nowe detale.

0: SK Łomża. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Dobry wieczór. No jasne, że dobry, bo to wieczór przed lawiną nowych hitów. To znaczy, czy hitów to się jeszcze okaże, ale na pewno nowości od tych, którzy w hity są naprawdę dobrze. A że wszystkie hity zaczynają się w SC, to zadbamy o to, abyście usłyszeli tylko to, co najlepsze. Dobra? A o co chodzi w ogóle? No słuchajcie, co tydzień w piątki o północy artyści z całego świata serwują nam swoje nowości, a my w SC gramy je dokładnie w momencie premiery. Czyli dokładnie o północy, od razu. I dlatego jestem tu ja, Mati Fuczyło, cześć, witajcie. No i teraz się jeszcze rozgrzewamy hitami, które wyszły w ostatnich dniach. No i zacznijmy od pani, która pochodzi ze Skandynawii. Rozgrzewka dykcyjna teraz przede mną, bo ta pani to Zara Larsson. Ona dziś wypuściła klip do utworu Blue Moon. No to posłuchajmy razem, a klip można sobie ewentualnie wyobrazić albo obejrzeć potem. A głosówką do Eski można dać znać, czy się podoba, czy się nie podoba. Kawałek w sensie. Zaczynamy, Zara Larsson.

0: 13 już prawie minut po 23 w czwartek. Jaka jest szansa, że Dua Lipa jest teraz w Polsce?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bardzo mała, ale nigdy zerowa, słuchajcie. No chociaż dziś to faktycznie bardzo mała. Kilka godzin temu Dua Lipa wrzuciła zdjęcie z jej pierwszego meczu baseballowego. Jako kibicka oczywiście, nie że jako zawodniczka. Za nami Lulaj, to Dua Lipa właśnie i Sean Paul. A przed nami pan, którego sety gramy regularnie w ramach Esca Live Remix. To w każdy piątkowy wieczór po 20 i w sobotnią noc. Wtedy najlepsi DJ-e świata przejmują eskową antenę. Ale nie o tym teraz. Lost Frequencies niedawno, bardzo niedawno wypuścił utwór Don't Forget About Me. No to posłuchajcie i ocencie sami. A o północy zagram wam wszystko, co nowiutkie.

Tak jak ty, choć ten kawałek nazywa się Na Błysk. To Dawid Podsiadło w Radiu SK. 26 minut mamy już po 23. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Rozgrzewamy się przed północą, bo o północy, dokładnie w piątek, ukażą się nowe utwory. Tak będzie, ale zanim północ, no to jeszcze gramy wszystko to, co artyści postanowili wypuścić nieco wcześniej, czyli na przykład wczoraj, czyli na przykład dzisiaj i tak dalej, i tak dalej. I właśnie w ostatnich dniach jest taka grupa, która wypuściła kawałek, on nazywa się Unlove You, a grupa nazywa się Katze. I teraz opowiem wam troszkę ciekawostek związanych z tym amerykańskim girls bandem, bo wyobraźcie sobie, że było 120 tysięcy zgłoszeń od dziewczyn, które chciały dołączyć do tego zespołu, zanim oczywiście on powstał. No i właśnie, spośród nich wybrano 20, a później po wszystkich misjach, challenge'ach i wszystkim innym, treningach i tak dalej, wybrano 6 dziewczyn. I tak powstało Katsai, tak powstał też kawałek Unlove You, który gramy już teraz.

0: Dai, dai, Shakira i Burna Boy Veste. Let's go. 24 minuty przed północą, za 24 minuty ukażą się nowe utwory, ale teraz, słuchajcie, jeszcze w ramach rozgrzewki będzie emocjonalnie i to bardzo emocjonalnie. Vito Bambino ostatnio wypuścił nowy kawałek, on nazywa się Mimo Najlepszych Chęci i to nie będzie kolejny utwór, który tutaj sprawi, że będziemy się bujali i skakali na fotelu. Teraz będzie emocjonalnie, bo to jest utwór, który jest, który powstał przy okazji z kampanią społeczną poświęconą neuroróżnorodności. No i tutaj zwracamy uwagę na doświadczenia dzieci, które mierzą się z niezrozumieniem, z trudnościami w szkolnym środowisku i tak dalej, i tak dalej. I właśnie o tym opowiada ten kawałek. Myślę, że można się wzruszyć. Mimo najlepszych chęci, to Vito Bambino. Gramy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: A czy mogę zażartować, że to ulubiona artystka graczy League of Legends? Bo to Ashen, Stop the Wearing.
1: Zaczynają się w Esce.
0: Jeżeli ktoś nie zrozumiał żartu, to nic nie straciliście, obiecuję. Ale hit, mam nadzieję, że wam się spodobał bardzo. To jest Esca, wszystkie hity zaczynają się w Esce. Już za kilkanaście minut otwieram worek z nowościami. Zdradzę wam, że o północy Kygo wypuszcza kawałek Zavo Max. Zagramy go jako pierwsi we wszechświecie, ale będzie też po polsku. Zostańcie z Esca, jeżeli chcecie poznać nowości przed wszystkimi. Ja bym chciał.
2: Autopromocja.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę.
1: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na esca.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Esca. Sądy i Kościela.
4: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
2: Autopromocja.

0: promocja. Najlepsi DJ świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Wow, północ wybiła właśnie teraz, a to oznacza dwie rzeczy, słuchajcie. Mamy piątek i mamy porcję nowych hitów do zagrania. A że w studiu jestem ja, Mati Fuczyło, cześć, witajcie. No to nie zawaham się zagrać tych wszystkich nowości. Ja z moją eskową ekipą bierzemy się już za odsłuchiwanie wszystkiego tego, co przygotowali dla nas artyści. I gramy wam to wszystko już teraz. Zaczynamy od połączenia takiego Kygo i Ava Max. Oni właśnie teraz wypuścili utwór Before You Know It, a my właśnie teraz zagramy go w Esce. Jako pierwsi. No a kto nam zabroni?
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. To jest premiera w Radiu Eska.
2: I dajcie znać, jak wam się podoba. Wysyłajcie głosówki na eskowym messengerze.

0: To Bauza i Magnetyka. Skoro magnes, no to my odpalamy też magnes na kolejne nowości i...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I już teraz zagram wam coś nowego, co prawdopodobnie bardzo was zaskoczy. Pamiętacie hity takie jak Emily od The Boogie Town? No to słuchajcie, bo właśnie teraz ukazała się jego nowa wersja, ale taka zupełnie nowa i zupełnie zaskakująca, bo inna, z udziałem Tymka i Filipka. Jesteście gotowi? No to gramy, bo to jest zupełna nowość, choć ta melodia może wam coś mówić.

jak ocet. Czasem czuję aż za mocno, więc się cofam. Czasem boję się, że widać po mych oczach. Czasem leci Adele i jej smutny wokal, a ja myślę o swym życiu, które jest pełne

0: To Justin Bieber i Sorry, 19 minut po północy, to już piątek, wszystkie hity zaczynają się w Estę, zresztą posłuchajcie sami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Estę.
0: Ale zanim zagram coś nowego, to z tego miejsca chciałem pozdrowić Filipka, który, jak się dowiedziałem, razem z wami usłyszał premierę Emily na antenie Eski. Przed chwilą zagraliśmy faktycznie kawałek Emily, a więc The Boogie Town, Filipek i Tymek. Oni nagrali coś fajnego, coś nowego. My już to zagraliśmy premierowo w Radiu Eska, wcześniej też Kygo i Ava Max, Before You Know It. A teraz wracamy już do międzynarodowych historii i tutaj łączymy troszkę rapu, troszkę trapu i troszkę elektroniki. MK, Ty Dolla Sign i Obsession to też zupełna nowość. Posłuchajcie i sprawdźcie sami. Możecie mi też dać znać na eskowym messengerze głosówką, czy wam się podoba. Czy poprzednie kawałki wam się podobały, nowe, czy ten wam się spodoba i generalnie jak jest.
1: Radio SK. We got all the hits right here. To jest premier.

0: To Riviera, jeśli doesn't mind. Za nami kolejna premiera, ale teraz kolejna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo bez tej ich nie brakuje, cały czas zbieramy najnowsze kawałki, które ukazały się w ostatnich minutach. Mam na myśli kawałki, które dokładnie o północy ujrzały światło dzienne. Teraz przenosimy się do pana, który już na całym świecie zaliczył 1,5 miliarda odtworzeń swoich kawałków. Zrobił naprawdę wiele hitów, a dziś, dokładnie 25 minut temu, wypuścił nowy album. Na tym albumie znalazł się też kawałek, który nazywa się Promise You, a nagrali go D.O.D., bo to jego album, ale razem z nim Flynn. Posłuchajcie.
1: To jest premiera w Radio SK.

0: Dziewczynko, kochaj mnie, to Zalia w Radiu SK. 27 minut zostało do pierwszej.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale jako, że wszystkie hity zaczynają się w SC, to teraz mam dla was coś zupełnie nowego. Znacie tego pana doskonale, znacie. On pochodzi z Włoch, choć pochodzi, to znaczy inaczej, pochodzi z Włoch, ale jest ze Szwecji. O, o to mi chodziło. Ale Son, między innymi z Nathan Smithem, nagrał kawałek I Like It, ale teraz nagrał coś innego. Nazywa się Five for Love i nagrał to z Caitlin Aragon. Posłuchajcie, bo to zupełna nowość. W końcu wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Radio SK. We got all the hits right here.
1: To jest premiera w Radio SK.

18 minut przed pierwszą. Niezły nam się ten worek nowości uzbierał, prawda? Aloner i Back to Your teraz WSCM, ale za nami już dziś, jeszcze po północy, aż 5 premier, rozumiecie to? Nie minęła jeszcze nawet godzina piątku, a my zagraliśmy już 5 nowości. Nowości od Kygo i Avi Max, Filipka, Tymka i The Boogie Town, MK i Ty Dolla Sign, D.O.D., a także Alesso, i obiecuję wam robić tak dokładnie co tydzień. A któraś z premier może do tej pory podobała wam się najbardziej? Dajcie znać.

0: A wiecie, że już bardzo niedługo ten pan wystąpi w Polsce i to jest jego powrót po latach, naprawdę po wielu latach. Tiësto, Hard to be Around już teraz, to jego nowość nagrana z Chainem i Cleopard 2000, a już w przyszłym roku, w czerwcu, pojawi się Tiësto w ramach Warzone Music Festival właśnie w Warszawie. SK jest patronem tego wydarzenia, więc można tam wpadać, imprezka będzie się zgadzała na pewno, a już teraz mogę wam powiedzieć, że hity na czasie też będą się zgadzały. Jeżeli lubicie właśnie takie kawałki, jak na przykład serwowane przez Tiësto, to koniecznie słuchajcie SK Live Remix w każdy wieczór w piątek, ale też w nocy, z soboty na niedzielę, wtedy najlepsi światowi DJ-e przejmują naszą antenę. A teraz ja antenę oddaję, Mati Wuczyło, dzięki za dziś, słyszymy się już w przyszły czwartek. W ramach Wszystkie hity zaczynają się w SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i

Czy nie będzie wiecznie czekać? Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej.